0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
1: Ja i kolejny się płesynili. Ja się z nim nie będę. Bóg musiał z jedną legać, a ja z jedną nie będę. Ha!

0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
1: W kalendarzach środa to 8 dzień lipca, na zegarach godzina 6, a przed nami wiadomości.
2: Przez prawie dwa miesiące z kranów mieszkańców Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogła płynąć woda skażona ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, ale informacja dotarła do gminy z opóźnieniem. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Krasoń. Michale, jak do tego doszło?
3: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a dwa dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania. Dziś sanepid pobrał kolejne próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione.
2: Niespodziewana decyzja Marine Le Pen, szefowa francuskiej skrajnej prawicy, ogłosiła, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, choć paryski sąd apelacyjny skazał ją dzisiaj na 3 lata więzienia za malwersację unijnych funduszy.
4: W wywiadzie telewizyjnym Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznego wyścigu do Pałacu Elizejskiego, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że dzisiejszy wyrok nie będzie prawomocny. Obserwatorzy podkreślają, że dzięki temu będzie mogła prowadzić kampanię wyborczą bez elektronicznej bransoletki, którą w przeciwnym razie musiałaby prawdopodobnie nosić. Przypomnijmy bowiem, że została ona dzisiaj skazana na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia, co prawdopodobnie sprawiłoby, jeżeli nie złożyłaby apelacji, że nawet jeżeli nie poszłaby za kratki, poddana zostałaby właśnie sądowo-policyjnemu nadzorowi elektronicznemu.
2: Z Paryża relacjonował korespondent Marek Gładysz.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Kolejny piękny, niepogodny dzień, tak by można powiedzieć w wielkim skrócie. No nie, no będą chwile, gdzie zaświeci słońce, ale dzisiaj ostrzegamy Was przede wszystkim przed silnym i porwistym wiatrem. W tej chwili, jeśli chodzi o temperatury, najcieplej w Nowym Sączu, tam 16,5 stopnia. Najzimniej na północy Polski, w Elblągu ledwie ponad 10. U nas dwucyfrowy wynik, tak się umówmy, ale zdecydowanie poniżej granicy 20 stopni. W ciągu dnia ta granica zostanie w niektórych miejscach przekroczona, ale też szału nie będzie, oczywiście najchłodniej na Podhalu. Także lokalnie mogą się pojawiać jeszcze słabe, przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Środek tygodnia, początek pięknego dnia. 8 dzień lipca w kalendarzach. Zaczynamy nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. 8 dzień lipca w kalendarzach. Dziś środa. To również 189 dzień roku. Zacznę od tego, że nie ma dzisiaj żadnych okazji do świętowania. Takich, wiecie, typowych czy nietypowych. Znaczy typowe są. Oczywiście są imieniny, są urodziny. Dobra, zacznijmy od imienin. Na liście dzisiaj Elżbieta, Adrian, Prokop, także Adrianna, Piotr, Jan, Eugeniusz, Adriana przez jedno N, Adolf, Edgar, Kilian, Adolfa, Odeta, Hadrian, Teobald i Akwila. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Słoneczko coraz bardziej leniwe, coraz później wstaje. Dzisiaj zrobiło to 25 minut po godzinie 4, a zacznie zachodzić 4 minuty przed 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, już o kwadrans, czyli 15 minut, a potrwa 16 godzin i 31 minut. Trzymaj się, środo!
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
0: 11 stopni przed wschodem słońca w Zakopanem, po południu stopni 18. No i taka temperatura w całym regionie, o dziwo, o 1 stopień mniej dzisiaj zapowiadana jest w Nowym Targu. To rzadko się zdarza, zwykle tam o 1-2 stopnie więcej niż w Zakopanem. Poranek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, po południu już raczej bez opadów, będą przejaśnienia, trochę rozpogodzeń, ale uwaga na dość silny wiatr wiejący z północnego zachodu. Trochę będzie nam dzisiaj dokuczał.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie zabrakło emocji, nie zabrakło kontrowersji, nie wiem czego bardziej. Na pewno nie zabrakło też bramek. 3-2, przypomnijmy, Argentyna wygrała z Egiptem po kontrowersyjnych decyzjach sędziego. Cały świat patrzył i widział i nie dowierzał. Z piekła do nieba, z nieba do piekła. Tak można by określić to, co działo się na mundialu. No, nieco mniej ciekawie było oczywiście w kolejnym meczu. Dopiero po karnych Szwajcaria pokonała Kolumbię 4-3. Na kolejne spotkanie będziemy musieli poczekać do jutra. Wtedy już Francja podejmować będzie Maroko, Hiszpania, Belgię. O, coraz ciekawiej, coraz ostrzej robi się na mundialu. U nas przyjemne melodie na wakacyjny czas. Pięknie wam zagramy. To już za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
6: Wow, czy jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu!
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki! Goście idą!
8: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termyszaflary.com.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet, z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Na zachodzie Europy robi się coraz bardziej ciepło. U nas na razie w perspektywie wielkich upałów nie widać. Cieplej ma zrobić się pod koniec tygodnia i na początku przyszłego. Czy tak rzeczywiście będzie? No zobaczymy. A szczegóły aktualnej prognozy pogody po naszych wiadomościach te startują już o godzinie 7.
1: Joanna Chmiel, dzień dobry. Za chwilę między innymi przypomnimy, że w Zakopanem obowiązuje już uchwała krajobrazowa. To oznacza czas porządków w mieście. Podpowiemy, że dzisiaj pod patronatem Radia Alex ruszają sabałowe bajania. Czekam o 7:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasa.
1: Po reklamie.
2: Dziś środa, to 8 dzień lipca, na zegarach godzina 7, u nas pora na kolejne wiadomości.
3: Joanna Chmiel, zapraszam, a zaczynamy od Tatr i ostrzeżenia specjalistów z TOPR i TPN. Codzienne opady deszczu powodują, że szlaki są mokre, błotniste, a więc śliskie. W potokach utrzymuje się podwyższony poziom wody, a w partiach szczytowych wciąż mamy miejscami płaty śniegu. Prognozy wskazują zmienną pogodę. To oznacza, że do deszczowych utrudnień na tatrzańskich szlakach mogą dojść na przykład silniejszy wiatr oraz niski pułap chmur. Synoptycy nie wykluczają też burz, więc ratownicy górscy zalecają ostrożność i właściwy dobór trasy.
0: Dzieje się na drogach.
3: Od dzisiaj utrudnienia na Nowotarskiej w Zakopanem. Jak poinformował wykonawca, to będą roboty gwarancyjne na drodze wojewódzkiej i potrwają przez tydzień, o ile oczywiście pogoda pozwoli. Wymieniana będzie warstwa ścieralna, więc zostaje wprowadzony ruch wahadłowy. Aby ograniczyć utrudnienia, zasadnicze prace będą realizowane w godzinach od 16 do 24.
0: Radio Alex jest blisko.
3: Przypomnę, że kilka dni temu weszła w życie uchwała krajobrazowa, nad którą zakopiańscy radni pracowali kilkanaście lat. Czy to oznacza, że nielegalne reklamy znikną z dnia na dzień?
4: Część też będzie czekała do ostatniego dnia, bo z reguły to tak bywa przy prowadzeniu takich przepisów. Do 12 miesięcy wszyscy przedsiębiorcy powinni się dostosować ze swoimi nośnikami informacyjnymi. Przygotujemy taki poradnik dobrych praktyk, żeby każdy mógł sobie zajrzeć, jak powinien wyglądać dobry szyld. No liczę na to, że ludzie zrobią sobie, że tak powiem, małą inwentaryzację tego, co gdzie mają i faktycznie może część z tych rzeczy, które bardzo często są nieaktualne, już zacznie znikać.
3: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
0: Radio Alex poleca.
3: O godzinie 11 tradycyjnym przejazdem przez Bukowinę Tatrzańską startują jubileuszowe 60. sabałowe bajania. Oj, będzie się działo. My temu wydarzeniu patronujemy, a już w pierwszym dniu po oficjalnym otwarciu ruszają przesłuchania konkursowe. Wieczorem natomiast spektakl w wykonaniu gospodarzy spotkań, a będzie to gwałtu, co się nie robi. Później potańcówka z wirchowanami. To tylko sygnał, że trzeba się tam zbierać, a my w Radiu Alex oczywiście do tych wszystkich wydarzeń w Bukowiańskim Domu Ludowym będziemy jeszcze dzisiaj powracać. A o 8 o akcji Czyste Powietrze w gminie Poronin. Teraz kto z kim? Na mundialu zostali już tylko najlepsi. W porannych wiadomościach program ćwierćfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Małgorzata Kmieciak.
5: Niebezpieczna pogoda na początek tych wiadomości, głównie na Pomorzu, gdzie wieje silny wiatr związany z niżem Bernadette. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. Na Bałtyku prognozowany jest bardzo silny sztorm z powodu warunków pogodowych. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie w Gdańsku. Siły zbrojne USA przeprowadziły serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo USA, cytowane przez agencję Reutera. Jak podało amerykańskie wojsko, uderzenie to było odpowiedzią na irańskie ataki na 3 statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwszy, o którym wiadomo, atak zbrojny USA przeciwko Iranowi od końca czerwca. Wówczas przez kilka dni pomiędzy stronami trwała wymiana ognia. A teraz mundial w porannych wiadomościach. Szwajcaria została ostatnim ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata 2026 w nocy polskiego czasu w Vancouver. Szwajcarzy wygrali z Kolumbią w rzutach karnych 4-3 w meczu 1/8 finału. U nas teraz dokładna informacja, kto z kim i kiedy w ćwierćfinale mundialu, bo na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku zostali już tylko najlepsi. W grze o złoto wciąż są m.in. mistrzowie i wicemistrzowie świata sprzed 4 lat, a każde starcie ćwierćfinałowe zapowiada się ekscytująco. W ćwierćfinałach na drodze rozpędzonych Francuzów stanie zawsze groźne Maroko, które przed 4 laty w Katarze dotarło aż do strefy medalowej. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie już w czwartek wieczorem polskiego czasu. Dzień później żelazną defensywę Hiszpanów spróbują skruszyć rozkręcające się z meczu na mecz Belgowie. W sobotę szalejącą na mundialu Norwegię będzie chciała zatrzymać Anglia. A kilka godzin później broniąca tytuł Argentyna zagra ze Szwajcarią. Pierwsze ćwierćfinałowe starcie powtórzę jutro polskiego czasu wieczorem o 22:00.
2: Warunki biometeo na Podhalu dzisiaj umiarkowanie niekorzystne, tak się umówmy. Ciśnienie będzie nam wolniutko rosło w ciągu dnia. Do tego wiatr wiejący z północnego zachodu też niezbyt przyjemny będzie i może podokuczać. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie. Będą chwile, gdzie słońce będzie dominowało na niebie. Temperatura, no, raczej jak na lato nie rozpieszcza. 18 stopni maksymalnie. Jutro jeszcze chłodniej, przypominają synoptycy. No i do końca tygodnia dwudziestki raczej nie zobaczymy. Chciałoby się powiedzieć piękny lipcowy poranek, wakacyjny poranek. No, z pogodą bywa różnie, jak słyszeliśmy. I jeszcze dziać się będzie. A u nas wracamy do muzyki wybranej na lato. Marek Moc, dzień dobry. Kłaniam się niziutko.

0: środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Latem też spoglądamy w gwiazdę, a właściwie nasza wróżka, która sprawdza, co tam u niektórych znaków zodiaku. Dzisiaj na początek bliźnięta. Twoja komunikatywność okaże się dziś największym atutem, dlatego bez obaw przedstawiaj swoje pomysły i pytaj o to, co cię interesuje. Dzień sprzyja podpisywaniu ustaleń, planowaniu wyjazdów i nawiązywaniu nowych kontaktów. Koziorożec, konsekwencja, z której słyniesz, zacznie przynosić pierwsze efekty i da ci poczucie, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Wieczorem warto zwolnić tempo i poświęcić czas na coś, co od dawna sprawia ci przyjemność. Waga. Twoje opanowanie pomoże rozwiązać drobne nieporozumienie, a dzięki temu atmosfera wokół ciebie stanie się znacznie przyjemniejsza. Nie rezygnuj z własnych planów tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie. No i tego się trzymajcie dzisiaj.
1: Radio Alex. Muzyka

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Lato w pełni, sezon wakacyjny nabiera wielkiego rozpędu. Jak się okazuje, we going to Ibiza. No ale pamiętajcie, że trzeba wziąć gruby portfel. Podobno już tam szokują cenami. Na Ibizie woda za 64 zł, złocisty napój 80, burger 160. Takie rzeczy tylko na Ibizie. Niech ktoś mi narzeka na nasze paragony grozy. No cóż, wakacje rządzą się swoimi prawami, bo przecież za przyjemności trzeba płacić. Za pogodę absolutnie nie. No właśnie, jaka będzie u nas? Sprawdzimy za moment.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek! Ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno Ławecka, Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
4: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Po reklamie.
9: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem na termometrach słupki pokażą maksymalnie 17 stopni. Niebo będzie zachmurzone, a do godziny 10 możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Wiatr ma być słaby, a ciśnienie w normie. W Szczawnicy i Krościenku dzisiaj bez opadów. W nocy temperatura osiągnie maksymalnie 10 stopni.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. A znakomity aktor, dwukrotny laureat Oscara, Anthony Hopkins. No, już 88 wiosen. W internetach pojawiło się zdjęcie z jego szanowną małżonką tuż przed meczem Anglii z Meksykiem. On oczywiście w koszulce Anglii, ona w koszulce Meksyku. Czyli można by rzec, każdy kibicował swoim, ale pan Anthony dostał uprzejme, choć jednak złośliwe informacje od swoich fanów. Jeden z nich napisał: proszę zdjąć tę koszulkę, sir. Jest pan Walijczykiem. No i właśnie podkreślano to w komentarzach, że Anthony Hopkins jest Walijczykiem, a nie Anglikiem. Czy prośba została spełniona? No, koszulkę kiedyś i tak trzeba zdjąć, chociażby do prania. A wy komu będziecie kibicowali do końca mistrzostw? No to się jeszcze okaże, prawda?
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Trochę narzekamy na ceny paliw, ale nie ma co narzekać. Są takie kraje, całkiem niedaleko nas, że jest kłopot, żeby to paliwo kupić. Tak, ale wcale chyba jakoś tak nie współczujemy akurat tym sąsiadom. Co dzieje się po sąsiedzku? Co dzieje się wokół nas? O tym w wiadomościach tego poranka. Kolejna ich porcja punktualnie o 8:00.
1: W wiadomościach o 8:00 powiemy m.in. o akcji Czyste Powietrze w gminie Poronin, kolejnych zakopiańskich propozycjach wakacyjnej rozrywki, o tym, że Rabczanie oraz ich goście również nie będą się nudzić. Szczegóły w Radiu Aleks już za chwilę. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Aleks.
3: Reklama. Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
6: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
7: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Mamy środę, to 8 dzień lipca. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
1: Zapraszam, Joanna Chmiel. I zanim opowiem o zapowiadanych wcześniej spotkaniach i wydarzeniach, przypomnę, że jak już z Radia Alex wiecie, w minioną sobotę w wieku 33 lat zmarł nagle Grzegorz Miętus. Uroczystości pogrzebowe byłego skoczka narciarskiego i trenera, między innymi kadry juniorów, rozpoczną się modlitwą różańcową dzisiaj o godzinie 12:30 w kościele parafialnym w Dzianiszu. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.
4: Radio Alex jest blisko.
1: Teraz mieszkańcom gminy Poronin przypominamy, że już za godzinę pojawi się mobilne biuro programu Czyste Powietrze. Do 13:00 można tutaj będzie porozmawiać o dostępnych formach wsparcia finansowego dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich innych zainteresowanych inwestycjami związanymi z efektywnością energetyczną. Przed wizytą w tej mobilnej jednostce warto przygotować sobie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Jakie? O tym piszemy na radioalex.com.pl.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Dzisiaj w Zakopiańskim Centrum Edukacji na przykład Zumba. O tych, a także innych bezpłatnych zajęciach, które przygotowała z myślą o wakacjach ta placówka, opowie dyrektor Paulina Pysiewicz.
2: W lipcu w każdą środę zajęcia z Zumby prowadzone przez panią Martę Jelonek o godzinie 10:00. Zapraszamy dzieci i rodziców. Odbędą się u nas dwa warsztaty. Będą to dzikie wianki i zakopane pod mikroskopem. W sierpniu będą kolejne dwa warsztaty. Tatry w Kieszonce, magiczna kraina grzybów.
1: Do tego magiczne wakacje, pokazy iluzjonisty dla dzieci, a początek sierpnia zarezerwowano dla seniorek. Ale szczegóły w Radio Alex wkrótce. A wakacje w Rabce Zdroju to m.in. w amfiteatrze taniec podczas bezpłatnych turnusów, które zachęcają dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez ruch, muzykę i wspólną zabawę. Druga odsłona zaczęła się w poniedziałek i potrwa jeszcze do jutra, więc szykujcie się, bo warsztaty startują za godzinę. To dla dzieci do 9 roku życia. Starsze mogą potańczyć od 10:00. I nieważne, czy macie już jakieś taneczne doświadczenia, czy dopiero zaczynacie, organizatorzy sprawią, że każdy weźmie udział w zajęciach z wielką frajdą i wyniesie z nich nowe umiejętności. No i zapraszają nie tylko mieszkańców Rabki, ale i młodych turystów. O 9:00 powiemy m.in. co zamiast wędrówek po Tatrach. Teraz w Radiu Alex Tomasz Weryński i najważniejszy dzień szczytu NATO w Ankarze.
15: Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów to kluczowy punkt spotkania w Turcji. Michał Radkowski, witamy. Michale,
16: witam, dzień dobry.
15: Czego możemy się dziś spodziewać?
16: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje tu w Ankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ankara, Michał Radkowski.
15: Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. No widać to szczególnie w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza. Beniamin Kubiak-Piłat, Beniaminie, sprawdzałeś różnice po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
17: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95 i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań, a nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce.
18: Einmal im Monat.
17: Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy. Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
15: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej jako chłodny z częściowym zachmurzeniem. Temperatura w pierwszej części dnia wyniesie około 13 stopni Celsjusza, a powietrze będzie świeże, górskie. W dalszej części dnia w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej spodziewane są przejaśnienia, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 18 stopni. Wiatr zachodni będzie umiarkowany.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato. Piękny dzień nam się zapowiada. Żartowałem. Uwaga przede wszystkim na silny wiatr. Słyszeliście o tym w prognozach pogody. Nawet żeglarze chyba nie do końca będą dzisiaj zadowoleni. A my płyniemy dalej. Nasz muzyczny okręt niezmiennie przed do przodu.

Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy obudzeni, ale kiedy zasypiamy, czasami z naszym organizmem dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiem, czy mieliście coś takiego, takie nagłe szarpnięcie ciała, kiedy tak naprawdę zasypiacie. To tak zwany zryw miokloniczny. Standardowo zasypianie powinno ci zająć jakieś 15 minut, a ten zryw zdarza się, bo twoje ciało zrelaksowało się tak szybko, że twój własny mózg wpadł w panikę, uznał, że właśnie umierasz i strzelił ci w żyły dawkę adrenaliny, żeby cię uratować. No nie, no, drogi mózgu, ja dziękuję, bo zdarzyło się. Rzeczywiście, czasami zasypianie bywa bolesne bardziej niż poranne wstawanie. Dzień dobry!

Środowe poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Ciekawe, czy to będzie epicka opowieść, która podbije kina na całym świecie. Zbiera już znakomite recenzje. To obraz Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Już krytycy chwalą. Zresztą, kiedy na ekranie pojawiają się znakomitości, kiedy obraz rzeczywiście jest dynamiczny, no, podobno akcja też jest całkiem niezła. Ja wybiorę się do kina, kiedy za oknami zrobi się powyżej 30 stopni i wtedy z przyjemnością będę oglądał, jaki pojawi.

0: złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
4: fresh. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: 17 stopni Celsjusza zobaczymy dziś w Kościelisku i Czarnym Dunajcu, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz opady deszczu pojawiające się najpierw około 9, a następnie ponownie około 16. W okresach między opadami niebo będzie zmienne z krótkimi przejaśnieniami, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Wieczorem temperatura obniży się do około 14 stopni.
9: Radio Alex.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. A na pierwszy rzut oka ta informacja wyglądała jak jakiś wakacyjny żart. Ale niestety dość tragiczny w konsekwencjach. Rzecz działa się w Argentynie. Pewien instruktor udzielał lekcji 22-letniej kursantce, która już samodzielnie przejęła stery. Według relacji kursantki instruktor powiedział do niej: wiesz co masz robić. A i potem mówi: leć dalej. Zdjął słuchawki, odłożył telefon, odpiął pasy bezpieczeństwa i otworzył drzwi kabiny. I po prostu wysiadł. A było to 250 metrów nad ziemią. Nie. Jeśli pytacie, niestety nie miał spadochronu. Wszyscy zszokowani całą sytuacją. Kursantka dzięki procedurom, których się nauczyła, bezpiecznie wylądowała. Niestety sam instruktor oczywiście nie przeżył. No cóż, kryzys dopada każdego. Nawet takich twardzieli jak piloci. Jeśli nie potraficie sobie poradzić z własnymi demonami, koniecznie szukajcie pomocy. Bo wakacje to nie zawsze tylko i wyłącznie czas radości i beztroski.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowell Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdroj, Sklep Kabanos i Tordę Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
5: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.

0: Środowy poranek z muzyką wybraną na lato. Do niej wrócimy sobie po godzinie 9:00. A u nas coś z historii. Tak jest. 8 dnia lipca, przed laty, dokładnie w 1899 roku, w stoczni Wulkan w Szczecinie zbudowano japoński krążownik pancerny Yakumo. Wiedzieliście, że takie rzeczy również powstawały blisko nas? Bieżące i najważniejsze wiadomości już za kilka chwil. Startujemy o 9:00.
1: Już za chwilę między innymi o najlepiej zarabiającym lekarzu w zakopiańskim szpitalu. Wrócimy też na chwilę w Tatry, bo pogoda ma się poprawiać. Co tam słychać na szlakach? Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
6: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim, a w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka, resort bania, piosy tadżańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
7: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao! Po reklamie.
0: Na zegarach godzina 9:00, w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam. Szpital powiatowy w Zakopanem zatrudnił profesora Dariusza Samulaka na stanowisko ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego. W lutym odszedł ze szpitala w Kaliszu po tym, jak ta placówka zaproponowała mu obniżenie jednej z najwyższych pensji w kraju.
12: Jest niełatwo pozyskać specjalistę w tym zakresie i rzeczywiście tutaj z panem profesorem została podpisana umowa, ale na warunkach podobnych do poprzednich. Także tutaj nasza pani dyrektor jest twardym negocjatorem. Nie może dopuścić do sytuacji, żeby w jednym szpitalu były dysproporcje w stosunku do osób kluczowych, więc pan profesor przystał na te nasze warunki.
13: Słuchy chodzą o 1,5 miliona złotych rocznie.
12: Na pewno nie.
1: Mówił starosta Andrzej Skupień, z którym rozmawiała Beata Denis Jastrzębska.
2: Twoje sprawy.
1: I wracamy w Tatry. Tu wakacyjny ruch turystyczny, nawet przy nieciekawej pogodzie, mamy naprawdę spory. Czy w tym roku pobity zostanie kolejny rekord frekwencji? Jak powiedział Radiu Alex dyrektor TPN, park tradycyjnie monitoruje sytuację i przypomina zasady poruszania się po szlakach. Próbuje też kierować turystów poza teren Tatr, organizując różne ciekawe akcje typu poszlaki. Stale dostępne są też centra edukacyjne w Zakopanem. Zakopanem i Kościelisku. Co jeszcze można zrobić na przykład w podgórskich miejscowościach?
3: Zatrzymywanie ruchu turystycznego na obrzeżach wymaga infrastruktury. No trudno mówić o zatrzymywaniu ruchu w rejonie, który nie ma praktycznie ścieżek rowerowych. Mamy oczywiście cały rynek basenów geotermalnych funkcjonuje i turyści chętnie z tego korzystają. Mamy różnego rodzaju atrakcje typu muzea. Natomiast no, to by wymagało większego zainwestowania w tą infrastrukturę okołoparkową, czymkolwiek oczywiście ona miałaby być.
1: Powiedział Radiu Alex dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. A w trwającej właśnie wspomnianej już akcji Poszlaki codziennie od 11 do 15 o każdej pełnej godzinie edukatorów można spotkać na Rusinowej Polanie, przy Czarnym Stawie Gąsienicowym, na Polanie Kopieniec, na Nosalowej Przełęczy, na Kalatówkach, na Wielkiej Polanie Małołąckiej, na Czerwonej Przełęczy oraz nad Smreczyńskim Stawem. W poniedziałki i środy od 9 możecie rodzinnie powędrować w Tatry z przewodnikiem. W każdy czwartek o 13 w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskiej pomalować na szkle. W Zakopanem tego dnia od 16 można pozwiedzać Kuźnicę z przewodnikiem. Teraz w Radiu Alex Tomasz Weryński i piłka nożna.
14: Na początek w Ankara, gdzie dziś drugi dzień szczytu NATO, prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
15: Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie, budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
14: Tyle prezydent. W Ankarze jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora. Placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie toczył się spór na linii MSZ Pałac Prezydencki. O poranku na linii Waszyngton i Paweł Żuchowski. Pawle, co udało ci się ustalić?
16: Dzień dobry. Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie. Napisał, co chyba jasno brzmi, że Lisek nie ma co liczyć na podpis.
14: Faza 1/8 finału mundialu już za nami. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji. Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie nad Egiptem. No i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Środa będzie pierwszym od początku fazy pucharowej dniem bez meczów. Ćwierćfinały ruszają jutro.
17: Dzisiaj na termometrach 18 stopni Celsjusza, a zobaczymy w Ochotnicy i Czorsztynie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz chłodne podgórskie powietrze. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Synoptycy na dziś w tych miejscowościach nie przewidują opadów deszczu. W nocy maksymalnie 12 stopni.
0: Ósmy dzień lipca, fantastyczny dzień, dzień bez specjalnych okazji do świętowania, tak więc dzisiaj urodzonym, a także solenizantom składamy jeszcze raz najlepsze życzenia o poranku.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Środowy poranek, muzyka wybrana na lato. Przenosimy się do Londynu. Taylor Swift została pobita. Znaczy, właściwie pobity został jej rekord. Rekord w długości rezydentury w jednym miejscu. Stadion Wembley stał się areną pobicia rekordu Guinnessa. 12 razy podczas swojej rezydentury pod rząd wystąpił tam Harry Styles. Wcześniej najdłuższy cykl koncertów na tym stadionie należał do grupy Coldplay, która rok temu zagrała 10 razy, natomiast 8 koncertów zagrała Taylor Swift. No i Harry Styles został mistrzem świata, znaczy mistrzem Londynu, mistrzem rekordu Guinnessa. U nas też duże koncerty cieszą się ogromną popularnością. No ciekawe, czy któryś z polskich artystów odważy się kiedyś na taką rezydenturę, żeby na jednym potężnym obiekcie zagrać kilka bądź też kilkanaście koncertów pod rząd. No, wyzwanie czeka.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
4: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w Twoim wieku.
3: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
5: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
4: To jakbyś nie był tam wcale.
3: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
6: Czeka tu na Was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland. Po reklamie.
9: Dzisiaj na termometrach 18 stopni Celsjusza zobaczymy w Czarnej Górze i Białce Tatrzańskiej, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz chłodne górskie powietrze. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr północno-zachodni może być silniejszy. W godzinach późniejszych możliwe są krótkie okresy słońca, a przebieg dnia pozostanie stabilny. W nocy słupki pokażą 12 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana na lato. Na lato oczywiście wygodne ciuszki. Artysta zwany Skolimem po perfumach, po kiełbaskach, które niekoniecznie były fantastyczne, zaproponował coś nowego swoim fanom. Majciochy, tak jest, i to w dwóch rozmiarach, czyli normalne bokserki i takie, wiecie, całkiem wykrojone. No, cena powala, są w jednym kolorze, czarnym, jedynie słusznym, 89 zł za bokserki. Do tego jeszcze kontrowersyjny napis na gumeczce i to chyba ma przyciągnąć jego fanów. Swoją drogą, to tylko para majciochów za prawie 9 dych. No, żeby się naprawdę pochwalić, to trzeba będzie je nosić na spodniach.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
2: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
2: Ślebodno! Każdy piątek po 13. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Śródowy poranek i muzyka wybrana na lato. Narzekamy troszeczkę na pogodę. A co tam? A co byście powiedzieli na takie miejsce, które jest w Wenezueli? Tam pioruny walą nawet przez 300 nocy w roku i to przez bite 10 godzin z rzędu. O, jest to piekło, zwłaszcza dla naszych czworonożnych przyjaciół, które boją się burzy. A czy u nas podobne zjawiska się pojawią? Sprawdzimy w prognozie pogody po wiadomościach.
1: Już za chwilę w wiadomościach Radia Aleks ponownie Bukowina Tatrzańska i rozpoczynające się dzisiaj sabałowe bajania. Mamy też zaproszenie dla tych, którzy pucą o sypki. Słyszymy się o 10:00. Joanna Chmiel, zapraszam.
2: Radio Aleks.
3: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
3: Po reklamie.
0: To już 10:00 na zegarach, jest środa, to 8 dzień lipca. Przed nami kolejna porcja wiadomości.
1: Joanna Chmiel ponownie i od razu wracamy na bukowiańskie wierchy, bo tam za godzinę ruszają jubileuszowe sabałowe bajania.
5: Z naszymi pięknymi koniami, pytacami, zbójnikami, muzykami, gościami, Łot Placu, przy kościele, na wierch Bukowiny ku rundzie i potem z powrotem, co by o 12:00 oficjalnie otworzyć jubileuszowe sabałowe bajania. O godzinie 16:00 po południu zaczynamy już przesłuchania konkursowe. Wieczór pierwszego dnia wszyscy pytamy na sztukę teatralną Gwałtu, co się nie robi. Adaptacja fredrowsko na modłę goralską wykonano przez Jana Guta Mostowego, a korektowano, przysykowano przez nas bukowiański teatr. Będą jeszcze posiady z wierchowianami.
1: Tyle teraz dyrektor Bukowiańskiego Domu Ludowego Bartłomiej Koszarek. Cały program na radioalex.com.pl, a my do wydarzeń będziemy wracać.
6: Radio Alex jest blisko.
1: Za nami pierwsze wydarzenie jubileuszowych 25. Tatrzańskich Wici, czyli zorganizowane już po raz 26. wybory Najświarniejszej Góroleckiej w Białym Dunajcu. Szczegóły jak zwykle na radioalex.com.pl, a ja przypomnę, że już w najbliższą niedzielę, także w Białym Dunajcu, piłkarski memoriał imienia Stanisława Trybunitutki, czyli 23. Dunajeckie Granie. W sumie w ramach Wici mamy aż 16 równie pasjonujących wydarzeń, ale i także z okazji Roku Pasterstwa wyjątkowe 17. Europejskie Targi Produktów Regionalnych. O programie jeszcze nie jeden raz powiemy, natomiast w ramach przygotowań do bardzo popularnego targowego konkursu trwają działania, żeby niejako przy okazji wrócić do cieszącej się niegdyś wielką popularnością turystycznej atrakcji.
7: W tym roku wychodzimy szerzej w tym konkursie na najlepszy oscypek, ponieważ w tym momencie jest prowadzona akcja po wszystkich bacówkach, które są na szlaku oscypkowym. Reaktywujemy jakby ten szlak i również stworzymy stronę poświęconą temu szlakowi oscypkowemu, na którym będą się znajdować bacówki z certyfikatem, opisy i inne różne ciekawostki i artykuły. I każdy z baców otrzymuje zaproszenie do startu w tym konkursie na najlepszego oscypka. I mamy już dość duży odzew.
1: Mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. O 11:00 natomiast o kolejnej agresji w szpitalu. Teraz w Radiu Aleks Szczyt, NATO w Ankarze i Tomasz Weryński.
8: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. W faktach ponownie stolica Turcji i nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy, Michale. Wiadomo, o czym rozmawiali obaj prezydenci?
9: Z tego, co mówił Karol Nawrocki, wynika, że rozmawiali o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i zacytuję prezydenta, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
10: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
9: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami i podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ankara, Michał Radkowski.
8: Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Maciej Sołtys ze mną w studiu. Witam.
10: Dzień dobry.
8: Maćku, początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd więc takie opóźnienie?
10: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
11: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia sądu okręgowego.
10: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Maksymalnie 17 stopni pokażą dzisiaj słupki na termometrach w Zakopanem, gdzie przewidywane jest całkowite zachmurzenie. Po południu około 16 możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr pozostanie umiarkowany, a ciśnienie stabilne. Wieczorem temperatura zacznie spadać, a noc przyniesie około 10 stopni przy częściowym zachmurzeniu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środa, 8 dzień lipca, to w kalendarzach już po godzinie 10, a w tej godzinie podpowiemy Wam, jak miło i aktywnie spędzić czas w naszym regionie. Zapraszam i polecam.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato. We'll be right back.

było twórczo, radośnie i pełno wyobraźni. Tak upłynęły pierwsze wakacyjne zajęcia w bibliotece w Zakopanem. Dzieci stworzyły błyszczące zabawki inspirowane książką Zwariowane wakacje taty Oli, a kilka dni później poznały filmową historię odważnego psiego bohatera, który przekonał się, że prawdziwa siła nie zawsze kryje się w supermocach. A jeśli szukacie pomysłu na spędzenie dzisiejszego popołudnia, o godzinie 14:00 odbędą się kolejne warsztaty dla dzieci z cyklu Wakacji w bibliotece, tym razem pod nazwą Planeta 2.0. Radio

0: oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
3: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 28 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Tadżańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Twój sklep internetowy nie sprzedaje tak, jak powinien? Brakuje ci czasu na marketing, rozwój i obsługę techniczną? Kodarius.com to nowoczesna platforma e-commerce należąca do grupy technologicznej Gotoma z Nowego Sącza, stworzona dla firm, które chcą sprzedawać więcej i rozwijać się szybciej. Gotowy sklep, pełne wyposażenie techniczne, marketing, CEO i rozwój w jednym miejscu już od 99 zł miesięcznie. Nie budujemy tylko sklepów, pomagamy rozwijać biznes online dzięki wsparciu ekspertów i zapleczu technicznemu całej grupy Gotoma. Sprawdź więcej na kodarius.com.
11: Po reklamie.
12: Dziś temperatura w Nowym Targu i Bukowinie Tatrzańskiej wzrośnie maksymalnie do 18 stopni Celsjusza, a przez cały dzień przewidywane jest częściowe zachmurzenie, ale bez opadów deszczu. W różnych porach dnia pojawią się liczne przejaśnienia, a zachodni wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy. Aura pozostanie stabilna, chłodna i bez gwałtownych zmian. W nocy na termometrach maksymalnie 12 stopni.
13: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Bukowina Tatrzańska po raz kolejny stanie się stolicą polskiej tradycji. Już dzisiaj rozpocznie się jubileuszowa 60. edycja Festiwalu Folkloru Polskiego Sabałowe Bajania. Przez 5 dni na uczestników czekać będą koncerty, występy zespołów regionalnych, konkursy gawędziarzy, muzyków i śpiewaków oraz wiele atrakcji związanych z kulturą ludową. Pierwszy dzień festiwalu rozpocznie parada kapel i gości o godzinie 11, a wieczorem o 20 publiczność zobaczy spektakl Gwałtu, co się nie robi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
4: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka.

0: Był rok pański 975. Podobno wydarzyło się to właśnie 8 lipca. Wtedy to Edward Męczennik został królem Anglii. Królem Anglii Karol jest teraz, a nasi dziennikarze na posterunku. Za chwilę porcja kolejnych najważniejszych wiadomości.
1: W ostatnich przedpołudniowych wiadomościach powiemy m.in. o kolejnych akcjach policji w nowotarskim szpitalu, a także o jednym z wakacyjnych pomysłów na oszustwo. Czekam na Was o 11. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 11:00. W środę przed południem przyszła pora na kolejne wiadomości.
1: Zapraszam, Joanna Chmiel. O kolejnych interwencjach w szpitalu, tym razem w nocy z 6 na 7 lipca, informują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W szpitalnym oddziale ratunkowym w mieście 68-letnia pacjentka znieważyła oraz naruszyła nietykalność cielesną ratowniczki medycznej podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych. W sprawie prowadzone są czynności pod kątem popełnienia przestępstwa. W tym samym czasie 34-letni nietrzeźwy mieszkaniec gminy Nowy Targ zachował się agresywnie, wszczął awanturę, krzyczał i kierował groźby wobec personelu. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, a po wytrzeźwieniu ukarany grzywną.
2: Radio Alex ostrzega.
1: Mamo, to mój nowy numer, dasz mi szybko blika? Uważajcie, to może być próba oszustwa. Służby ostrzegają, że w czasie wakacji oszuści mogą próbować podszywać się pod wasze dzieci. Jak wszystkie próby oszustw, ten scenariusz także bazuje na emocjach, no i presji czasu. Zaczyna się od informacji o zmianie numeru, prośbie o przesłanie pieniędzy. W wiadomości SMS zazwyczaj znajduje się też link do konwersacji w aplikacji WhatsApp. Jak się w takiej sytuacji obronić? Służby radzą, aby zadzwonić na dotychczasowy numer dziecka lub skontaktować się z opiekunem kolonii. Absolutnie nie przekazywać nikomu kodu BLIK ani nie wykonywać przelewu wyłącznie na podstawie wiadomości. No i zgłosić się na policję.
2: Radio Alex jest blisko.
1: To nie jedyny przypadek i nie tylko u nas w regionie, więc razem z właścicielami hotelu i restauracji Uguta w Rdzawce ponownie ostrzegamy. Kradną ogródkowe parasole.
8: Rano jak wstaliśmy, siatka w ogrodzeniu została przecięta. Przez trawę przeszedł ktoś i zabrał dwa parasole. Kamera w tym miejscu już niestety nie łapie. Jest widoczne, że ktoś ciągnął te parasole przez podwórko.
9: Nie mają jakichś znaków szczególnych, żeby je na przykład rozpoznać u kogoś innego.
8: To są parasole, które są tylko wynajmowane dla restauracji i lokali. One nie są dostępne dla osób postronnych w ogóle. Czyli jeżeli ktoś ma w swoim ogródku taki parasol, to jest to nielegalne.
1: Właściciele hotelu zgłosili kradzież, a Łukasz Burek, rzecznik nowotarskiej policji, potwierdził, że funkcjonariusze prowadzą postępowanie nie tylko w tej, ale jeszcze w kilku innych przypadkach. Na przykład na terenie Nowego Targu ze współwłaścicielką hotelu i restauracji Uguta w Rdzawce Moniką Treboń rozmawiała Beata Deniz-Jastrzębska. A za godzinę Władek Biały z wiadomościami po góralsku. Teraz w Radiu Alex Tomasz Weryński o skutkach nawałnic, między innymi na Pomorzu.
10: Dziś nad ranem ewakuowano obóz harcerski we Fromborku w Warmińsko-Mazurskiem po przejściu gwałtownej burzy. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
11: Po godzinie 3 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Stromborskiej harcerskiej bazie obozowej W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
10: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. W związku z wichurą ewakuowano też obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Te najnowsze dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W jej siedzibie jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Tak, dzień dobry.
10: Magdo, najlepiej egzamin poszedł licealistom?
12: Zdecydowanie. Ich wynik to prawie 86%, a prawo do poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu. A ze mną jest dyrektor CKE, pan Robert Zakrzewski. Panie dyrektorze, jak poradzili sobie uczniowie z tych podstawowych, obowiązkowych przedmiotów?
13: Równie dobrze jak w poprzednich latach. I tak język polski odsetek sukcesu to 94%, matematyka 86%, język angielski 95%.
12: Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprzed Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Magdalena Greinert.
10: Siedemnaście stopni Celsjusza zobaczymy dziś w Kościelisku i Czarnym Dunajcu, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz opady deszczu pojawiające się około 16. W okresach między opadami niebo będzie zmienne, z krótkimi przejaśnieniami, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Ciśnienie pozostanie w normie. Wieczorem temperatura obniży się do około 14 stopni.
0: I to tyle, i to już, jeśli chodzi o pierwszą część naszego środowego spotkania. Dziękuję za ten poranek. Trzymajcie się dzisiaj mocno, bo wiatr będzie nam dokuczał. A ja zapraszam jutro o poranku. Marek Moc. Dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj na termometrach 18 stopni Celsjusza zobaczymy w Ochotnicy i Czorsztynie, gdzie przewidywane jest częściowe zachmurzenie oraz chłodne podgórskie powietrze. Synoptycy na dziś w tych miejscowościach nie przewidują opadów deszczu. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia, a wiatr zachodni pozostanie umiarkowany. Ciśnienie ma być w normie. W nocy maksymalnie 12 stopni.
3: Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL. Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: górach coraz większy ruch. Czy tego roku pobity zostanie następny frekwencyjny rekord? Nowo świeziutko samowola budowlano tym razem na przełęcy nad Łapszanką. To oczywiście jest niesićku. O szczegółach pourodzomy już za chwilę. Tu Władysław Bioły, zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
0: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
3: Kany!
0: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
3: Jako Ławecka?
0: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
4: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed Wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
6: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
8: Wow, to jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, wiosy Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
17: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
18: Zdrowit.
2: Po reklamie.
19: Właśnie minęło południe, jest środa, a u nas rozpoczynają się wiadomości.
0: Jest godzina 12:00. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Choć wakacje, za ceny się nie downo, to w górach już panuje wzmożony ruch. Polskie Tatry, mimo że powierzchniowo malutkie, przyjęły w 2025 roku 5 200 000 turystów. Co ciekawe, to znacznie wyższa frekwencja niż na przykład w amerykańskim parku Yellowstone, który odwiedziło o 500 000 ludzi mniej, a którego powierzchnia jest większa od tatrzańskiego parku narodowego o ponad 32 razy. Wiem, bo gliczę teraz przed programem. Przypred tego nie czytać. Aha, przecytał. No to tego nie słuchaliście. A jak słuchaliście, to zawodźcie. Jestem mucha, musi być tu. Przepraszam, tako końsko. Wróćmy do tematu. Gigantyczny ruch w Tatrach generuje przeróżne problemy, jak choćby słynna sprawa bakterii kałowych w niektórych potokach, bo każdy musi czasem... Nierzadkie spotkania z dzikimi zwierzętami. Tu koronnym przykładem jest słynny jeleń z nadmorskiego oka, który nie czuje już większego strachu przed przedstawicielami naszego gatunku i spaceruje pomiędzy ludzi, co byłoby raczej nie do pomyślenia, choćby we wspomnianym już wcześniej parku Yellowstone, bo tam jeleń stoł, a tu czasem jeleń już po prostu nie strasznie moka stanąć. No to chodzi. Czy tego roku padnie nowy rekord frekwencji? Tego nie wiemy. Niemniej dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski uspokoił.
3: W Tatrach trochę inaczej niż w innych parkach narodowych na świecie. No, obowiązuje parę dość restrykcyjnych zasad. Przede wszystkim trzeba poruszać się po szlakach turystycznych. To jest obowiązek. Nie zawsze tak jest. Po drugie, nie wolno chodzić w nocy. I ten zakaz obejmuje zarówno zimę, jak i lato. W zimie zamykamy niektóre szlaki dla ruchu turystycznego. No niektóre z nich, ze szlaków są tak skanalizowane, mówię tu o drodze do Morskiego Oka, że właściwie to, czy na drodze do Morskiego Oka będzie jeszcze 100 tysięcy więcej turystów, no to jest tylko kwestia przepustowości toalet.
0: Zmieniamy temat. W okolicy Przełęcy nad Łapszanką, a więc jednego z najpiękniejszych widokowo miejsc w Polsce, pojawił się domek na przyczepie. Według informacji, jakie płyną do nas z gminy Łaprze Niźne, inwestycja wywołała duże oburzenie wśród mieszkańców, których martwi potencjalne zniszczenie jednego z ostatnich miejsc o takich walorach widokowych, a dalej jeszcze nie pojawiła się osada domków i buda z zesićkim. Chałupa na kołkach jest bez wątpienia próbą obejścia obowiązującego w tamtym miejscu całkowitego zakazu zabudowy i inwestorskiego zagrania w stylu, że to niby Michał Drzymała. A to żaden Drzymała, no co to za Drzymała? Zresztą nie wiadomo, kto tam właściwie drzymał. W każdym razie inwestor, który jest spoza naszego regionu, miał już wizytę nadzoru budowlanego. Władze deklarują, że kwestia odholowania przyczepki z Przełęcy potraktowano zostanie priorytetowo. Oczywiście pojawiły się głosy, że hur, dur, a na swoim siedźku wolno. Teoretycznie tak, ale każdy w to podzielo to zdanie, zmienia je dość wartko w momencie, kiedy sąsiad załezi zamiedzą świniarnię, albo melinę i to taką z harmonią i do trzeciej w nocy. No i dla podbicia efektu dobrze, żeby się jeszcze darli do piątej z EKS Miska, a on tu będzie zaraz żyć się nie do w takim sąsiedztwie. Do sprawy z pewnością wrócimy. To siedźku, za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
13: Porozumienie pokojowe z Iranem przestaje obowiązywać, oświadczył na szczycie NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Donald Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO. Dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy. Miliardy dolarów za dużo. To jest nie fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Rutte. Nazywając Hiszpanię okropnym sojusznikiem, Trump poinformował, że nakazał sekretarzowi skarbu wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z tym krajem. Porywy wiatru na Mierzei Wiślanej sięgają teraz 90 km na godzinę, a w nocy było to nawet 120 km na godzinę. Strażacy mają pełne ręce roboty, co chwilę spływają do nich kolejne zgłoszenia. W Krynicy Morskiej jest teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak wygląda teraz miasto.
18: W całym mieście słychać pracujących pulsujące piły spalinowe, na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia.
20: Każde zdarzenie, wie pan, to jest inne. No, są różne drzewa, teraz tak deszcz popadał, klony są ciężkie, trochę dostały wiatru i też się łamią. Nie?
18: Mówi Zenon Grejkowski, prezes OSP Skrynicy Morskiej. Najtrudniejsza akcja trwa przy apartamentowcu, na który przewróciło się całe drzewo. Do jego usunięcia potrzebny był dźwig i podnośnik.
20: Nie można tego drzewa po prostu ściąć, położyć na ziemi i wtedy go usuwać. Nie? Trzeba, mówię, bez dźwigu by się nie obeszło.
21: 8 lat tutaj jestem. Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem.
22: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie to spustoszenia teraz porobił wiatr.
18: Przyznają z kolei mieszkańcy i turyści. Jeszcze wczoraj ze względów bezpieczeństwa ewakuowano także 380 harcerzy z obozów na Mierzei Wiślanej. Dzieci noc spędziły w szkole w Sztutowie i Gminnym Ośrodku Kultury.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
24: Tegoroczne lato nie bierze jeńców w żaden sposób. Po fali upałów sprzed półtora tygodnia nie ma już śladu. I to nie ma go do tego stopnia, że jutro rano termometry w Zakopanem pokazą 9 stopni, przy odczuwalnej w okolicach 7. W ciągu dnia zrobi się jednak cieplej. Pod Giewontym 15 krysek, w Nowym Targu do 19, podobnie w Robce i Pieninach, ka będzie też znacznie więcej słonkań na Skolnym Podcholu. To siedźku, słyszymy się jutro punktualnie w samo południe, Władysław Biały. Jecha!
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
19: To jest sam środek dnia, to jest sam środek tygodnia. Mamy 8 lipca, dzień tygodnia, wiadomo, środa. Elżbieta, Adrian i Prokop dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, także urodzonym 8 lipca. A razem z wami do 17 od tej pory będzie Łukasz Tymków. Dzień dobry.

Nie tak dawno temu składaliśmy życzenia tym, którzy mają imieniny i urodziny. Sprawdźmy, kto jeszcze urodził się w tym dniu i kogo możemy znać z historii. Ferdynand von Zeppelin, konstruktor sterowców, John Rockefeller, uważany za najbogatszego człowieka w historii świata i ten, który założył słynną fundację Rockefellerów. To również generał Stozień, były szef Biura Bezpieczeństwa.

0: ziemniaków oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
3: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Soko Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania w Wiosce Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: W druku 3D liczy się powtarzalność. Każda warstwa, każdy detal. Dlatego wybierasz rozwiązania, którym możesz zaufać. Filament Point, polski sklep i marka z własną linią filamentu PLA i PETG, tworzoną dla hobbystów i zastosowań profesjonalnych. Polski produkt, znane pochodzenie składu, przewidywalna jakość i stabilność druku. Sprawdzone źródło od pojedynczych projektów po produkcję w Twojej firmie. Filament Point, Twój partner w druku 3D. www.filamentpoint.com.
10: Po reklamie.
11: Zdecydowanie upał nam nie grozi w najbliższym czasie, na pewno nie do tego weekendu, który przed nami. Dziś w Zakopanem termometry będą wskazywały maksymalnie 17 stopni. Tyle samo ma być w Krynicy, a maksymalne wskazania w naszym regionie to Nowy Sącz i tam ma być 21 stopni. Co prawda pojawiać się będą większe przejaśnienia, z wyjątkiem Zakopanego, gdzie jak na razie niestety ciągle wiszą ciemne chmury, z których jeszcze dziś może padać deszcz.
12: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Jeśli ktoś rozważa wejście w Tatry, to powinien posłuchać ostrzeżenia specjalistów z TOPR i TPN. Po deszczu szlaki są i będą dzisiaj mokre, błotniste, no i też przy okazji śliskie. W potokach też utrzymuje się podwyższony poziom wody, a z kolei w partiach szczytowych można napotkać pozostałości śniegu. Jak już słyszeliście w naszej prognozie pogody, będzie zmienna aura w najbliższych dniach. Do deszczowych utrudnień dojdzie też silniejszy wychładzający wiatr, do tego wszystkiego niski pułap chmur, który pogorszy widoczność, a więc ratownicy górscy zalecają rozwagę. My dołączamy się do tego apelu. Warto zostać w dolinach, no i oczywiście z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej ludziska, słuchajcie! Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i sklep Kaufland, Robka Zdrój, sklep Kabanos i Cordy Donajec, sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
6: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
10: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Po reklamie.

0: Mówi się, że środa zginie, tydzień minie, ale na razie ta środa jest w samym środku niemalże. No dobra, niech będzie. Pierwsza godzina popołudnia już właściwie za nami, za chwilę 13 i pojawią się u nas wiadomości. A po 13 oczywiście nie zabraknie muzyki wybranej na lato.
1: W tych wiadomościach zaglądniemy m.in. do Maniów i sprawdzimy, co jeszcze znajdzie się w tamtejszej hali sportowej, ale i też razem z Łokik, czy wszystkie farby i lakiery są bezpieczne. No i podpowiemy, czy wypalił kolejny pomysł promocji powiatu tatrzańskiego. Do usłyszenia o 13. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam do wysłuchania kolejnych popołudniowych wiadomości. Lato to czas budowy, remontów, czy tylko odświeżania mieszkania, elewacji lub płotu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił więc sprawdzić farby i lakiery z lotnymi związkami organicznymi. Dzisiaj już nawet nie mają zapachu, a pomagają na przykład w szybkim schnięciu produktu. Ale niewłaściwym stężeniu i przy dłuższym ich użyciu mogą nawet poważnie zagrozić naszemu zdrowiu. To sprawdźmy, jakie są wyniki kontroli.
10: Skontrolowaliśmy oznakowanie 312 partii farb i lakierów, a 32 próbki eksperci w laboratorium przebadali pod kątem zawartości LZO. Zakwestionowaliśmy 4 partie ze względu na oznakowanie i 5 ze względu na niewłaściwą zawartość LZO.
1: Jagoda Kruszewska z Łokik podpowiada też, jak bezpiecznie używać farb i lakierów, ale to na radioalex.pl.
2: Radio Alex jest blisko.
1: Przenieśmy się teraz do Maniów, gdzie już wiadomo, że tamtejsza hala sportowa zyska nową funkcję. Niedawno gmina Czorsztyn podpisała z wojewodą umowę na dofinansowanie modernizacji obiektów, w tym adaptację do nowych zadań. Projekt wart ponad 4 miliony 620 tysięcy złotych otrzymał wsparcie w wysokości blisko 3 miliony 600.
11: Mamy do wykorzystania blisko 960 metrów kwadratowych przestrzeni, które na co dzień po zrealizowaniu inwestycji będzie służyła jako siłownia. Natomiast w przypadku zagrożenia będzie to miejsce doraźnego schronienia z przeznaczeniem na 350 osób.
1: Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy grudnia, przypomniała wójt gminy Czorsztyn Aneta Markus. Kierunek Małopolska. Promocja regionalnej oferty w Kraków Airport to konkurs, o którym już w Radiu Alex mówiliśmy. I proszę Państwa, mamy to. Powiat tatrzański, Tatrzańska Agencja Rozwoju i Promocji znalazły się wśród beneficjentów.
12: Mamy 2 tygodnie na pokazanie tego, co mamy najlepsze w naszych 5 gminach. Będziemy obecni na lotnisku fizycznie, ale zaistniejemy też w przekazie medialnym w formie cyfrowej oraz publikacji wydawanej przez spółkę. na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Startujemy z promocją już 6 sierpnia, a kończymy 19 sierpnia tuż przed Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich.
1: Mówiła Iwona Kiwacka-Majerczyk, dyrektorka Tatrzańskiej Agencji Rozwoju i Promocji. Teraz Ewa Kwaśny i pochwały dla Polski na szczycie NATO.
3: Sekretarz generalny NATO chwali Polskę. W Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich NATO. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce. Ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Pan Michał Radkowski, witamy Cię ponownie.
8: Dzień dobry, witam ponownie.
3: Michale, co konkretnego o naszym kraju mówił Mark Rutte?
8: Szef NATO powiedział, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka, ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się tu w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wspólnie mieli ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o konieczności bycia gotowym na rosyjskie prowokacje.
3: 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Przed liceum imienia Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy wyniki zaskoczyły?
13: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Zdarzają się i 100% wyniki, a stres zaczął się z samego rana od ustawienia budzika na 8 i zalogowania na stronę, żeby zobaczyć swój wynik. Jakie były reakcje?
14: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
15: No euforia, no.
14: No tak średnio, ale nie było też tragedii, lepiej niż obstawiałam.
16: Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
0: Sporo chłodnego powietrza i coraz silniejszy wiatr momentami może wiać dziś na Podhalu. Temperatury kształtują się następująco: od 16 stopni w Rabce do 21 w Nowym Sączu. W Zakopanem notujemy 17 stopni, tyle samo w Krynicy. W Zakopanem dziś jeszcze może przelotnie padać, natomiast na pozostałym obszarze Podhala pojawiać się będą większe przejaśnienia. Jutro lekka poprawa pogody w Zakopanem, bo pojawiać się właśnie mogą przejaśnienia, ale i przelotny deszcz, natomiast bez przejaśnień w pozostałej części Podhala. Wyobraźcie sobie, że mamy dzień bez święta nietypowego. No cóż, podobno brak okazji też jest okazją. Na pewno jest okazja, żeby przypomnieć, że to już 8 dzień lipca i to jest środa, 189 dzień roku. A razem z wami do 17:00 Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Halo, halo, mobilki. Utrudnienia na Nowotarskiej w Zakopanem. Teraz będzie ważna informacja dla tych, którzy dziś będą chcieli skorzystać z tej drogi, a dokładniej wojewódzkiej 958. Od dzisiaj przez tydzień wymieniana tam będzie warstwa ścieralna nawierzchni, no i obowiązywać będzie tak zwany ruch naprzemienny, czy jak to woli, wahadło. Zwłaszcza dzisiaj, po 16:00, może tam się zrobić dosyć gęsto, bo prace właśnie mają być zrealizowane od 16:00 do północy. A wszystkim tym, którzy za kółkiem, z radiem Alex, szerokości i przyczepności.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
4: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeża Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
7: Citroen.
2: Po reklamie.
0: Wypatrujemy poprawy warunków w górach, zwłaszcza w Zakopanem, gdzie dzisiaj co prawda mogą pojawiać się przejaśnienia, ale jeszcze nie wyklucza się przelotnych opadów deszczu. Jutro jeszcze chłodniej i również deszczowa aura. W Zakopanem ma być maksymalnie 15 stopni. Deszczowo będzie też w Rabce, Nowym Targu, Nowym Sączu czy Krynicy, a temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka

0: Mówiłem w prognozie pogody, że parasole mogą się przydać i komuś się przydały. No tylko tak nie wolno postępować. Właściciele hotelu i restauracji Guta w Rdzawce w ostatni czwartek przecierali oczy ze zdziwienia. Nie mogli uwierzyć, bo z restauracyjnego ogródka zginęły dwa parasole. I jak się okazuje, to nie pierwsze zgłoszenie o takiej kradzieży tego lata. Funkcjonariusze prowadzą już postępowanie nie tylko w tej, ale jeszcze w kilku innych kradzieżach parasoli na terenie Nowego Targu. I tak jak kradzione nie tuczy, to oby tym razem też nie chroniło ani przed deszczem, ani przed słońcem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack Nowy Targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
1: Mamko moja, ja sam wydawać mam.

0: To już tak chyba niemal tradycyjnie. Będę wspominał teraz, że niedługo wybije 14 i wśród naszych słuchaczy zapewne przybędzie tych, którzy mają dzisiaj już wolne. Pierwsza zmiana będzie kończyła pracę, a my ciężko pracujemy, żeby dobrze was poinformować o tym, co w regionie, w kraju i na świecie.
1: W tych wiadomościach sprawdzimy, jak w korkach radzą sobie w zagrażających życiu przypadkach ratownicy medyczni z Zakopanego. Będziemy także w Ludźmierzu, bo tam w tym tygodniu sporo się dzieje. No a weekend w tej miejscowości przebiegnie przecież pod patronatem Radia Alex. Do usłyszenia o 14:00. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini park rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i tyrolka. Resort Bania, Piosy Tatrzańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Po reklamie.
0: Tu Radio Alex. Minęła 14:00. U nas czas na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, od razu wracamy do wakacji pod Tatrami. Na drogach i ulicach spory ruch, miejscami korki, a ludzie chorują. Czasem są to zdarzenia nagłe, więc zagrażające życiu. Karetka to duży pojazd, więc zakopiański szpital doposażony został jakiś czas temu w motoambulans. Specjalistyczny motocykl ratowniczy wzmocnił działania zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu tatrzańskiego już w maju. A do jakich przypadków głównie pędzi na sygnale?
9: Głównie zdarzenia w kodzie pierwszym, czyli te najpilniejsze, gdzie zespół ratownictwa medycznego wyjeżdża w 60 sekund i gdzie czas rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych jest najistotniejszy. Ta pomoc musi być udzielona jak najszybciej.
1: Koordynator zespołów ratownictwa medycznego w zakopiańskim szpitalu Paweł Mickowski dodał podczas tej rozmowy z Radiem Alex, że pojazd mimo niewielkich w stosunku do karetki gabarytów jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i leki ratujące życie.
2: Radio Alex jest blisko.
1: Teraz Ludźmierz, gdzie już w czwartek w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich otwarta zostanie wystawa i odbędzie się spotkanie z poezją. Początek wydarzenia o 19:00. Ekspozycja jest zwieńczeniem projektu badawczego Kropki i Kreski, upowszechnianie wiedzy o dekorowaniu ścian w drewnianym budownictwie regionalnym. Po wernisażu natomiast początek ludźmierskiego spotkania ze słowem. Tym razem poświęcone będzie zmarłej niedawno Wandzie Czubernatowej.
2: Radio Alex poleca.
1: Czy macie już w kalendarzu najbliższe, największe w regionie wydarzenie nie tylko dla hodowców pięknych zwierząt gospodarskich? Jeżeli nie, to już podpowiadam. W ten weekend mamy 13. podhalańską wystawę zwierząt hodowlanych w Ludźmierzu. A tak do objętego przez Radio Alex patronatem dwudniowego spotkania zachęcają organizatorzy.
10: Siadajcie, zabieramy was na wyjątkowe wydarzenie!
11: 11. i 12. lipca, moi kochani Syczka, miłośnicy zwierząt, wpadajcie do Ludźmierza.
10: Wystawa ras hodowlanych, między innymi koni, krów, owiec i królików.
12: W sobotę oceny zwierząt, a w niedzielę rozpoczynamy od samego rania. Występy, konkursy, atrakcje dla dzieci i koncerty.
1: Oprócz najpiękniejszych zwierząt będzie tu wiele wydarzeń, w tym na przykład niedzielny pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec. Wciąż się można zgłosić, nawet w niedzielę, ale przypomnę, ilość miejsc na liście jest ograniczona i decyduje kolejność tychże zgłoszeń. O 15:00 meldujemy się w Bukowinie Tatrzańskiej, a teraz Ewa Kwaśny.
13: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją. Ten temat na pewno powróci w popołudniowych faktach. Polska tymczasem jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
14: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki, jak napisał ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
13: Od wczoraj ciągle jesteśmy w stresie, mówią nam przedsiębiorcy z plaży w Krynicy Morskiej. Wciąż wieje tam bardzo silny wiatr, osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
15: Dzień dobry, w tym miejscu przedsiębiorcy zdążyli się przygotować, ustawili zaporę z worków z piaskiem, z big bagów. Morze jest rozbujane, fale mają nawet kilka metrów wysokości.
16: Przygotowywaliśmy to wczoraj od rana, broniąc się od żywiołu, jakim jest morze nasze. Jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. Mam nadzieję, że to już ostatnie minuty pokażą, już będziemy mogli się brać za sprzątanie.
15: Przyznaje Karolina Przybyszewska z jednego z barów na plaży. Według synoptyków w najbliższych godzinach wiatr ma już słabnąć, a jak na razie fale cały czas są bardzo wysokie. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Do końca dnia na Podhalu chłodno, ale ze słońcem. Temperatura będzie wynosiła 16 stopni w Rabce, 17 w Zakopanem, a 21 w Nowym Sączu. Jutro znów deszczowo w całym regionie i chłodniej. W Zakopanem ma być zaledwie 15 stopni. Na pozostałym obszarze Podhala będzie od 17 do 19.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że dzisiaj świętuje Elżbieta, Adrian i Prokop. Mowa o imieninach. Środa, 8 lipca, razem z wami jest Łukasz Tymków. No i oczywiście muzyka wybrana na lato. W tej godzinie będę miał dla was propozycję, jak spędzić czas, kiedy pogoda trochę nie dopisuje. A teraz już gramy.
2: Radio Alex. Muzyka.

0: Mamy lipiec i ruszyły te TPN-owskie letnie poszlaki. Dziś o 9:00 rozpoczęła się kolejna rodzinna wycieczka z przewodnikiem po tatrzańskich trasach, ale jutro o 13:00 na przykład będzie można wybrać się do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Dolina Kościeliska. Tam zaplanowano warsztaty malarstwa na szkle, tatrzańskie pejzaże, a o 16:00 jutro bezpłatne zwiedzanie kuźnic z przewodnikiem. O tym, jak będzie z pogodą jutro, powiemy wam już za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowolf Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
8: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
9: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castorama. Teraz w Castoramie dostaniesz

0: stopni. Z kolei piątek, sobota i niedziela w Zakopanem to maksymalnie 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Ponad 200 zgłoszeń wpłynęło do Bukowiańskiego Centrum Kultury, a wszystko to w ramach jubileuszowego, 60. już sabałowego bajania. No i sporo się z tej okazji będzie działo aż do niedzieli. Dzisiaj wieczorem spektakl w wykonaniu gospodarzy spotkań, a o 22.30 potańcówka. Impreza odbywa się pod patronatem Radia Alex. Szczegóły jej programu znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: T-Plus. Zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Eko. Pokochaj niskie ceny.
1: Tego lata Włochy są bliżej.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: środowe popołudnie coraz bardziej nam dojrzewa, już niedługo wybije 15. Tradycyjnie u nas pojawią się o tej porze najnowsze wiadomości, a po 15 oczywiście, że wróci muzyka wybrana na lato, ale nie tylko, będzie też historia związana z bardzo długą podróżą i z tym, co dzięki niej udało się odkryć.
1: W tych wiadomościach podpowiemy, jak spędzić dzisiejsze popołudnie i wieczór w Bukowinie Tatrzańskiej, a sportowo zaglądniemy do Maniów, rekreacyjnie do Rabki. Do usłyszenia o 15. Zapraszam, Joanna Chmiel.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści m.in. z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radio Alex, minęła 15. Zapraszamy na wiadomości.
1: Joanna Chmiel, zapraszam i od razu jedziemy na bukowiańskie Wierchy, bo tam ruszyły jubileuszowe sabałowe bajania. Jeżeli nie mogliście tam wpaść przed południem, to nic, bo popołudnie i wieczór również są niezwykle ciekawe.
16: O godzinie 16:04 po południu zaczynamy już przesłuchania konkursowe. Wieczór pierwszego dnia wszyscy pytamy na sztukę teatralną Gwałtu, co się nie robi. Adaptacja fredrowsko na modłę góralską wykonano przez Jana Guta Mostowskiego, a projektowano przez nas bukowiański teatr. Będą jeszcze posiady z wierchowianami.
1: Przypomnę, że 60. edycja tego pięknego wydarzenia na bukowiańskich Wierchach potrwa do niedzieli, no i my jej patronujemy, a rozmawialiśmy z dyrektorem Bukowiańskiego Domu Ludowego Bartłomiejem Koszarkiem.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Są pieniądze na odbudowę gminnego budynku, z którego korzystał klub LKS Lubań Maniowy. Obiekt został, przypomnę, zniszczony przez wybuch gazu. W ramach programu Sportowa Małopolska gmina Czorsztyn otrzymała blisko 1 600 000 zł dofinansowania.
17: Główne jego
3: przeznaczenie to jest tak zaplecze sanitarno-szatniowe, ale też na obsługę właśnie lodowiska. Jest piętro, które jest wyłączone z zakresu dofinansowania, czyli będzie robione z własnych środków, które będzie służyło na wynajem. Całkowity koszt inwestycji to jest około 5 milionów. Obserwując dotychczasowe przetargi, no też jest tendencja spadkowa, na to również troszeczkę liczymy.
1: 700 tysięcy zarząd ma nadzieję odzyskać z ubezpieczenia, 100 tysięcy zebrał klub LKS Lubań Maniowy. Razem daje to sumę 2 miliony 400 tysięcy złotych. Jak jednak powiedziała wójt gminy Czorsztyn Aneta Markus, gmina musi dopłacić drugie tyle z własnego budżetu.
2: Radio Alex jest blisko.
1: Miłośnicy dwóch kółek po raz kolejny będą mieli okazję aktywnie spędzić wakacje. Na przykład Rabczańskie Stowarzyszenie Rowerowe Cyklo Rabka oraz Urząd Miejski zapraszają mieszkańców i turystów do udziału w cyklu bezpłatnych wycieczek na dwóch kółkach. To będzie w sumie 8 różnorodnych wypraw. Miejscem zbiórki uczestników jest ulica Sądecka 25, a wszystkie wycieczki rozpoczynać się będą o godzinie 15. Wyjątek stanowi ta jutrzejsza. Ona również rozpocznie się na Sądeckiej, ale wystartuje rano i to będzie rabczańskie legendowanie. A za uwagę dziękuję i miłego popołudnia życzy Joanna Chmiel. Teraz natomiast poznamy pakiet zmian w ochronie zdrowia. O tym Ewa Kwaśny.
15: Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała właśnie minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
17: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje.
18: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
15: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem. Jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianym Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie na Pomorzu 15. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
19: Pozwalają się wychillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
20: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
21: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
22: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
19: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
15: Mówili mieszkańcy Warszawy.
0: Może nie za gorąco, ale za to bez opadów będzie do końca dnia na Podhalu. Na termometrach powinno być od 16 stopni w Rabce, 17 w Zakopanem, do 21 w Nowym Sączu. Jutro niestety przydadzą się parasole, bo w całym regionie będzie padał deszcz. Do tego będzie jeszcze nieco chłodniej. Na przykład w Zakopanem będzie zaledwie 15 stopni, a na pozostałym obszarze Podhala powinniśmy notować od 17 do 19. Jeśli prowadzicie różnego rodzaju statystyki, to myślę, że te liczby, które mam dla Was teraz, bardzo się przydadzą. 16 godzin i 31 minut. Tyle potrwa ten dzień, który mamy dzisiaj w kalendarzu. A przypomnijmy, jest nim 8 lipca i to środa. No i będą kolejne liczby. Dziś słońce jest z nami krócej o 15 minut w stosunku do najdłuższego dnia w roku. Od wczoraj ubyła nam minuta i 38 sekund. Właściwie to 0 sekund już jest do muzyki wybranej na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Mamy dla was bardzo fajną wakacyjną propozycję, tym razem Rabka i rabczańskie rowerowanie, czyli poznawanie najciekawszych zakątków Zdroju i okolic, odkrywanie też lokalnych legend, historii, regionu, przyrody i mniej znanych miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym uzdrowiska. Miejscem zbiórki uczestników jest Sądecka 25, to parking przed salonem rowerowym. Wszystkie wycieczki rozpoczynać się będą o 15:00, z tym, że jutro wyjątkowo akurat zbiórka odbędzie się rano. A wszystkim tym, którzy wybierają się, żeby wspólnie pojeździć i pozwiedzać, polecam już za chwilę najnowsze informacje o pogodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.
0: Sprawdzamy, jak będzie wyglądała pogoda jutro. Jeśli ktoś na przykład chciałby wybrać się na rower, to musi zabrać coś przeciwdeszczowego, bo niestety będzie pochmurnie i będą się pojawiały przelotne opady deszczu. Co więcej, czwartek będzie najchłodniejszym dniem tego tygodnia, bo będzie od 15 stopni w Zakopanem do 19 w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o weekend, to pogoda będzie w kratkę. Raz słońce, raz deszcz, ale już nieco cieplej. Nowy Sącz, Nowy Targ, Krynica tu będzie od 20 do 21 stopni. Z kolei weekend w Zakopanem odnotujemy maksymalnie 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: mamy wakacje i ta historia no fajnie się wpisuje w ten czas, bo bardzo wielu z nas właśnie w tym czasie, latem i w wakacje, odkrywa różne nowe miejsca. No i był sobie taki Vasco da Gama, czyli człowiek z Portugalii, który żył w średniowieczu. No i właśnie 8 lipca w 1497 roku wypłynął, żeby znaleźć drogę do Indii. Trochę mu to zajęło, bo ostatecznie do brzegu w Indiach dotarł 20 maja rok później. Odkrycie tej drogi dookoła Afryki pomogło przełamać arabski monopol na różnego rodzaju pośrednictwo między Azją a Europą. To ja zapraszam Was do naszej łodzi, płyńcie z nami. Celem naszej podróży jest prawdziwa wyspa skarbów, pełna muzyki wybranej na lato.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex by Lowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
4: Gdy ci pęknie rurka, Montershop. Gdy ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim, a w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka, resort bania, Piosy Tarczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
9: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Już dosłownie za chwilę grono tych, którzy mają wolne w środę, powiększy się pewnie o całkiem sporą liczbę osób, które mam nadzieję będą z nami, bo punktualnie o 16:00 u nas tradycyjnie pojawią się wiadomości z kraju i ze świata. Potem oczywiście wrócimy do muzyki wybranej na lato i mam nadzieję będziemy wam towarzyszyć, jeśli wracacie z pracy, w drodze do domu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Już 11 i 12 lipca w Ludźmierzu. Wyjątkowa okazja, by zobaczyć okazy zwierząt hodowlanych z całego regionu. Przed wami m.in. konkurs strzyżenia owiec, pokazy prac polowych, zaprzęgów konnych i czempionów, występy zespołów regionalnych, koncerty, degustacje i mnóstwo innych atrakcji dla całej rodziny. 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Partnerem głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie.
4: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
5: Turcja, Tunezja czy Wyspy Greckie? A może Chorwacja, Albania lub Wybrzeże Hiszpanii? Nie zwlekaj, pomożemy Ci podjąć decyzję. Setki atrakcyjnych ofert w gorących cenach last minute znajdziesz w jedynym na Podhalu salonie firmowym Rainbow na pierwszym piętrze parku handlowego Stopiak. Przyjdź lub zadzwoń. Znajdziesz nas też na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy!
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
7: Szukasz sposobu na stabilny rozwój firmy? Gotoma General to Twój generalny wykonawca systemów IT. Jako autoryzowany partner Enova 365 wdrożymy w Twoim przedsiębiorstwie system ERP szyty na miarę. Dostarczamy rozwiązania IT, które zoptymalizują każdy etap pracy. Gotoma General. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za cyfryzację Twojego biznesu. Zyskaj pełną kontrolę nad technologią. gotomageneral.com.
8: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
9: Uczę się włoskiego.
8: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Najnowsze wiadomości w naszym radiu pojawią się już w tej chwili, bo właśnie minęła 16:00.
12: Proponowane przez Ministerstwo Reformy Systemu Ochrony Zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
13: Dzień dobry.
12: Michale, jakie jeszcze, zdaniem Twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
13: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
14: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
13: Zaproponowano Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
14: Nie ma pracownika z niewolnika.
13: Zdaniem Rzochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
12: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
9: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. A razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
15: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
9: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem tak dla Polski, jak i Ukrainy pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Sporo chłodnego powietrza i coraz silniejszy wiatr momentami może wiać dziś na Podhalu. Temperatury kształtują się następująco: od 16 stopni w Rabce do 21 w Nowym Sączu. W Zakopanem notujemy 17 stopni, tyle samo w Krynicy. W Zakopanem dziś jeszcze może przelotnie padać, natomiast na pozostałym obszarze Podhala pojawiać się będą większe przejaśnienia. Jutro lekka poprawa pogody w Zakopanem, bo pojawiać się właśnie mogą przejaśnienia, ale i przelotny deszcz, natomiast bez przejaśnień w pozostałej części Podhala.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Teraz będzie dobra wiadomość, która z pewnością wzmocni bezpieczeństwo w Zakopanem. A to dlatego, że właśnie do Zakopanego trafił pierwszy w Małopolsce motoambulans, czyli taki specjalistyczny motocykl ratowniczy. Już wkrótce będzie wzmacniał działania zespołów ratownictwa medycznego na terenie całego powiatu tatrzańskiego. Ta maszyna sprawi, że ani korki, ani często prawie nieprzejezdne szlaki nie będą wielkim problemem. Motoambulans będzie obecny na drogach Podhala w trakcie sezonu motocyklowego, czyli od 1 maja do 30 września. No i mamy nadzieję, że jeśli już będzie gdziekolwiek potrzebny, to będą to same lekkie przypadki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
5: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
6: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
7: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
8: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
7: Tu musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
9: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
8: To jakbyś nie był tam wcale.
7: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
10: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Kto zwalcza ból?
14: Woltary!
13: Kto?
15: Ból szyi po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Po reklamie.
0: Wypatrujemy poprawy warunków w górach, zwłaszcza w Zakopanem, gdzie dzisiaj co prawda mogą pojawiać się przejaśnienia, ale jeszcze nie wyklucza się przelotnych opadów deszczu. Jutro jeszcze chłodniej i również deszczowa aura. W Zakopanem ma być maksymalnie 15 stopni. Deszczowo będzie też w Rabce, Nowym Targu, Nowym Sączu czy Krynicy, a temperatura maksymalna wyniesie 19 stopni.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: teraz będą dobre wiadomości, ale tak na 70%. A dlaczego? A dlatego, że dotyczą one matur, bo jak się okazuje, maturzyści z Małopolski w 70% otrzymali wynik pozytywny. Maturzyści z Małopolski przodują, byli najlepsi z polskiego, a z matematyki wyprzedzili ich tylko uczniowie z województwa mazowieckiego. Trochę gorzej było z angielskim. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki dzisiaj, a my będziemy je bardzo mocno analizować i jutro przedstawimy wam dokładne statystyki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hej ludziska, słuchajcie. Jak wam trzeba wymienić euro, dolary, funty albo franki, to nie ma co chodzić po świecie, ba przychodźcie do Kantorów Moneo. Mamy dla was dobre góralskie kursy i konkretną wymianę walut w 4 punktach. Nowy Tor, Galeria, Dekada i Sklep Kaufland, Robka Zdrój, Sklep Kabanos i Cordy Donajec, Sklep Kabanos. A jak chcecie dobrze ulokować dudki, u nas kupicie też złoto, sztabki i monety. Kantory Moneo. Wymień dobrze po góralsku.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Dziś moja misja powoli już dobiega końca. Zanim pożegnam się jednak z wami, to zapraszam serdecznie na Po godzinach z Łukaszem Jakubczykiem, które rozpocznie się w naszym radiu już za chwilę. No a teraz ja, czyli Łukasz Tymków, życzę wam świetnej reszty popołudnia, wspaniałego wieczoru i do usłyszenia jutro. Cześć.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Mały traktor, wielkie możliwości. Alpex Bailowol Stegro Mini Track. Już od 54 tysięcy złotych. Świetna jakość w doskonałej cenie, sprawdzony serwis i części dostępne od ręki. Przekonaj się, że u nas kupisz korzystniej. Wejdź na www.minitrack.pl. Stegro Mini Track. Jakość, na której możesz polegać.
2: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
4: Koloryt świata, energia tańca i muzyki z różnych zakątków globu w jednym miejscu. 13-20 lipca, Myślenice. 12. Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem. Artyści między innymi z Chile, Tajwanu, Serbii czy Ekwadoru. Niezapomniane występy, niezapomniane emocje.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam serdecznie, Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
8: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Po reklamie.
11: To jest środa, 8 lipca, na zegarze 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy.
12: Oczekiwania były większe. Tak propozycje reformy służby zdrowia komentują członkowie koalicji rządzącej. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała m.in. limity wynagrodzeń dla lekarzy i proponuje 240 zł brutto za godzinę pracy. Na linii ponownie reporter Kacper Wróblewski.
13: Witam.
12: Kacprze, co o tej propozycji mówią koalicjanci?
13: Pomysły resortu zdrowia są według koalicjantów niewystarczające. Jak mówi były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny, to nie jest wielka reforma.
14: Sądzę, że to są propozycje porządkujące system i idą w tą stronę, w stronę porządkowania systemu. Natomiast no, w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
13: Podobnego zdania jest poseł PSL-u Marek Sawicki.
15: Niestety nie są to żadne nowe propozycje. Jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Za mało, dużo za mało.
13: W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają spotkać się liderzy koalicji. Śmiało można zakładać, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, zarówno Lewica, jak i PSL będą zgłaszać swoje poprawki do proponowanych przez ministerstwo przepisów.
12: Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim oświadczył, że jest pod wrażeniem ukraińskich osiągnięć w wojnie z Rosją. Chodzi przede wszystkim o uderzenia w rafinerie i statki transportujące paliwo. To eskalacja, ale eskalacja może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak zauważył, jest już inna sytuacja niż w pierwszych latach konfliktu. Sytuacja się zmienia w kierunku takim, jaki wam się bardziej podoba. Rosji jest coraz trudniej. Trump obiecał udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. Amerykański prezydent zapowiedział, że po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
11: Chłodem wieje na Podhalu i na Podbeskidziu. Na Podhalu szczególnie, no bo jutro w Zakopanem tylko 10 stopni maksymalnie w dzień. Nocą 7. W Nowym Targu trochę cieplej, 2-3, może 4 stopnie. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, no to w Bielsku jutro 18 stopni. I na Podhalu, i na Podbeskidziu momentami jutro będzie deszczowo. Na szczęście słońce też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. 8 lipca. Dzisiaj mamy wyjątkową okazję do świętowania. Jaką? Nie ma żadnego wpisu w kalendarzu świąt nietypowych, czyli każdy może sobie ustalić coś sam. Powodzenia i miłego świętowania. A my zaczynamy program Po godzinach w Radiu Alex w środę.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
11: Na początek Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me w Radiu Alex. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry. Zapraszam do 22, a teraz mamy 3 minuty po 17.

0: Do nucenia, do śpiewania, przede wszystkim to chyba do bujania. Seven Tears, Gumbay Dance Band w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana na lato, a dzisiaj dobrej letniej muzyki na pewno sporo na naszej antenie. Może dlatego, że trochę chłodno się zrobiło i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Na pewno będziemy planować najbliższy weekend w regionie. Podsunę kilka propozycji, do tego trochę ciekawych informacji z muzycznego świata. Będzie o planach regulacji rynku koncertowego w Europie, nawet bardziej systemu sprzedaży biletów. Będzie o książce, która pewnie stanie się bestsellerem. I jeszcze parę innych tematów ciekawych też na pewno się znajdzie. A muzycznie za chwilę też będzie bardzo ciekawie, bo pojawią się na naszej radiowej scenie Enrique Iglesias i Pitbull. A ze scenami wspólnie to oni mają sporo do czynienia. Swego czasu nawet koncertowali w Stanach Zjednoczonych jako duet. Let Me Be Your Lover za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonów Dacia Andora w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andora.dacia.pl.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
6: Gdy Ci pęknie rurka, Montershop. Gdy Ci braknie kurka, Montershop. Gdy uszczelki Ci puszczają, Montershop. Kiedy pompy wysiadają, Montershop. Samoobsługowa hurtownia instalacyjna Montershop. Jedyne takie miejsce dla instalatorów. Tu znajdziesz wszystko, od techniki instalacyjnej i grzewczej po wyposażenie łazienki. Markowy towar dostępny od ręki w doskonałej cenie. Dla stałych klientów dodatkowe bonusy i profity. Montershop. Nowy Targ, osiedle Bohaterów Tobruku 40.
7: W pobliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Dwa dni Bledka w Radio Alex, jeszcze dwa dni, tak mniej więcej, będzie weekend, a w sobotę i w niedzielę 13. Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu. Oprócz najpiękniejszych zwierząt będzie tu wiele innych wydarzeń, w tym na przykład niedzielny pierwszy międzynarodowy konkurs strzyżenia owiec. Jest on organizowany w ramach obchodów Roku Pastwisk i Pasterzy. Będzie można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Oceniane będą czas wykonania zadania, jakość strzyżenia, sposób obchodzenia się ze zwierzęciem, czy też przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ten konkurs na terenie hipodromu przy Podhalańskiej polecamy. Ten temat jeszcze będzie wracał na naszą antenę i też w tej sprawie warto zajrzeć do portalu radioalex.com.pl.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Po reklamie.

0: Tora, to jest numero uno na antenie radia Alex. Za chwilę będzie 18, to będzie czas wiadomości z kraju i ze świata. Będzie też najnowsza prognoza pogody. No chłodno się zrobi w najbliższym czasie, szczególnie na Podhalu. Temperatura poniżej 10 stopni nocą, a w dzień góra 10 stopni. No jest na to spora szansa. Gdzie i kiedy? O tym za kilka chwil. Po 18 też ciekawe tematy, na przykład książkowe, bo będzie taka książka, która ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się bestsellerem i to już w dniu premiery. O jaką książkę chodzi? Szczegóły niebawem. Będziemy też u nas i sprawdzimy, co fajnego przed nami w najbliższym czasie. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny. Posłuchajmy wspólnie.
4: Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów WUPA. Eurodeputowani uznali, że nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Przyjęto też poprawkę autorstwa europosła Andrzeja Halickiego do raportu o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest w tej poprawce i jakie ma ona znaczenie?
5: Przyjęcie poprawki oznacza, że Parlament Europejski zdecydowanie stanął po stronie Polski. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację, która szkodzi polsko-ukraińskiemu pojednaniu i jest niezgodna z wartościami europejskimi. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, Parlament Europejski nazwał błąd prezydenta Zełenskiego po imieniu. Dodał, że nie chodzi o blokowanie członkostwa Ukrainy w Unii, ale o jasny sygnał dla Kijowa, że we wspólnocie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
4: Były europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora w Kanadzie. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował o tym naszego korespondenta w Waszyngtonie Pawła Żuchawskiego. Paweł teraz z nami na linii. Pawle, co dokładnie usłyszałeś od szefa polskiej dyplomacji w tej sprawie?
6: Dzień dobry. Radosław Sikorski przekazał mi przed chwilą, że Krzysztof Lisek zrezygnował. Odniósł się też do oświadczenia, które otrzymałem z Pałacu Prezydenckiego. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca mu brak dialogu i umiejętności znalezienia języka współpracy ani z prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami. Radosław Sikorski zaznacza, że proponował kompromisowe rozwiązania. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje. Radosław Sikorski przypomniał również, że w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Dudę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: I jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. To oznacza, że stopa referencyjna wynosi 3,75%. Od niej uzależniona jest wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym.
0: Taka trochę słaba ta letnia pogoda i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Jutro w Zakopanem tylko 10 stopni, przelotne opady deszczu. Słońce co jakiś czas też będzie do nas zaglądać. Trochę lepiej na Podbeskidziu, bo w Bielsku jutro do 18 stopni też popada, ale jeszcze więcej słońca ma się pojawić. Od weekendu ma być lepiej, znowu cieplej, no i więcej słońca, choć parasole od czasu do czasu też będą się przydawać. Wiadomości za nami, a my jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki wybranej na lato w Radiu Alex. Na początek, na rockowo, energetycznie Joan Jett i grupa Black Hearts, I Love Rock and Roll, a później tanecznie Antoine Clamaran z singlem Gold. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex. To 3 minuty po 18.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Ciężko się z tym tytułem nie zgodzić. Faktycznie lato, wakacje są magiczne. Summer is magic. Christian Marki i Solea na antenie radia Alex. A teraz bardzo ciekawy temat. Temat książkowy, bo słuchajcie, jest szansa, że dzięki tej książce w końcu statystyki czytelnictwa i w naszym kraju pójdą do góry. Mam na myśli książkę o grupie Black Sabbath. Jeszcze tego nie grali, więc no już można w przedbiegach mówić, że to będzie bestseller, że w księgarniach będą tłumy. Mocno za to trzymam kciuki, no i liczę, że te statystyki pójdą faktycznie do góry. A my za chwilę pójdziemy w stronę kolejnej porcji muzyki. W Radiu Alex pojawi się Rod Stewart.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek, ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Finał wyprzedaży rocznika w salonie Jack. Nowy targ z rabatami do 30%. Duży rodzinny 7-osobowy SUV JS8 Pro w promocyjnej cenie 119 900 zł brutto. Gotowy na wszystko pick-up Jack T8 Pro za blisko 122 000 zł brutto. Wszystkie możesz sfinalizować kredytem 0%. Umów się na jazdę próbną w salonie Jack Autoservice Michał Boroń. Nowy targ, ulica Krakowska 3. ASMB Group. KPL.
6: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
7: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
6: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
8: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
7: To jakbyś nie był tam wcale.
6: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
9: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuch Lap. Cicho, owieczki, goście idą.
10: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
11: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
12: Wakacje w termalnej, krystalicznej wodzie, niezależnie od pogody? Tylko w Termach Szaflary. Zapraszamy na lato pełne wodnej rozrywki, relaksu, sportu, pysznej kuchni i świetnej zabawy dla całej rodziny. Na dzieci czekają mini piana party, animacje i ulubione maskotki, a najmłodsi mogą spędzić czas w termalnym, wodnym przedszkolu pod opieką animatorów. Kupujcie bilety online nawet 30% taniej i spędźcie wakacje z nami. Więcej informacji na termeszaflary.com.
13: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji. Chcesz projektować miasta przyszłości, ratować zdrowie i życie, tworzyć grafikę, zarządzać lub rozwijać technologię jutra? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. Uczelnia z doświadczeniem, praktyczna wiedza, ludzie, którzy inspirują. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.
14: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Hej kochani, jak weekend, to ino na bani. W piątek o 20 usłyszycie covery zespołu Baim. A w sobotę porwie was bałkańska energia Sokoł Orkestar. A do najmłodszych mini parek rozrywki, piaskownica, boiska do gry w piłkę i terolka. Resort Bania, Piosy Taczańskiej, wstęp wolny. Przyjdźcie, bo będzie się działo.
12: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: life.
1: Zespół Bon Jovi, It's My Life w Radiu Alex, a nasze życie biegnie już powoli w stronę weekendu i bardzo dobrze, a jeszcze przed weekendem będzie można usłyszeć o Antonim Słonimskim i jego zakopiańskich korelacjach. Spotkanie o godzinie 18 w Willi Opolanka Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Wstęp jest wolny, więc polecamy. Spotkanie organizowane jest z okazji przypadającej w tym roku, dokładnie 4 lipca, 50. rocznicy śmierci pisarza, poety, tłumacza, krytyka literackiego i publicysty, jednej z barwniejszych postaci polskiej kultury XX wieku. A co najciekawsze, to w tej informacji nie powiedziałem kiedy. Jutro. Jutro Willa Opolanka Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem o godzinie 18.
2: Radio Alex.
3: Reklama.

0: Seniora, Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana na lato. Radio Aleks.

0: Zespół Modern Talking w Radiu Alex w programie Po godzinach na wakacjach. Jak wakacje, to oczywiście masa koncertów. Unia Europejska ma pomysł, jak uregulować rynek zakupu biletów. I o tym będzie na pewno po godzinie 19. Polecamy się. U nas w regionie też będziemy z kolejną propozycją na weekend. Zostańcie z nami, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Słyszysz?

0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
2: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Wyjeżdżamy po szczycie z Ankary z przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, zapewniał na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
4: Nie wyczuwa się żadnego poczucia buntu w Sojuszu Północnoatlantyckim.
3: Karol Nawrocki poinformował też, że przeprowadził kilka rozmów z przywódcami obecnymi na szczycie NATO, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem oraz z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie z ukraińskim przywódcą trwało około godziny, ale kwestii historycznych nie udało się rozwiązać.
4: To było konstruktywne, jak zawsze z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
3: Ocenił Karol Nawrocki. Jest wyrok w sprawie w procesie grupy, w której pojawia się między innymi nazwisko Mameda H., znanego zawodnika MMA. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach. Chodzi między innymi o paserstwo luksusowych aut. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jaką karę zasądzono wobec Mameda H.?
5: To kara 1,5 roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, między innymi w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
3: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jutro przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Tematem rozmów ma być zaprezentowany dzisiaj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej 0,5 etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
2: Chłodna noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu. W Zakopanem tej nocy minimalnie 7 stopni. W Nowym Targu trochę cieplej, 9. Jeśli chodzi o Bielsko, to dużo cieplej, bo 12 stopni. Nocą nie powinno padać, za to jutro u nas pokropi. I na Podhalu, i na Podbeskidziu to będą opady przelotne. Słońce też co jakiś czas będzie do nas zaglądać. Silniejszy wiatr też jeszcze będzie obecny. A na termometrach w Bielsku jutro 18 stopni, w Nowym Targu 15, a w Zakopanem tylko 10. Lipca właśnie przeczytałem, że 29 lat temu Węgry, Czechy i Polska dostały oficjalne zaproszenie, by wstąpić w struktury NATO. No to w przyszłym roku o tej porze szykuje się okrągła rocznica. A u nas w Radiu Alex szykuje się kolejna porcja muzyki wybranej na lato. Aleksandra Staniusz teraz, a później Damiano Dawid z singlem Zombie Lady. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to są 3 minuty po 19.
6: Radio Alex. Muzyka

0: Zespół Bonnie M w Radio Alex, a teraz rynek koncertowy w Europie, który jest szansa, że przynajmniej w kwestiach biletowych w końcu zostanie uregulowany. Pracują nad tym urzędnicy Unii Europejskiej. Chodzi o to, że czekamy w wirtualnych kolejkach, nie wiedząc, czy jest sens, czy są jeszcze bilety i w ogóle ile ich rzucono do sprzedaży. Za jakiś czas ma się to zmienić, a podawanie konkretnej liczby miejsc ma być też obowiązkowe przy okazji usług hotelowych i biletów lotniczych. Uregulowane zostaną także kwestie płatnych subskrypcji i działań influencerów. No można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Obudzili się urzędnicy. Czyżby jakieś wybory się szykowały? Diana Ross za chwilę w Radiu Alex.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.
2: Reklama.
3: W bliskiej Bochni, głęboko pod ziemią, prawdziwe, niezwykłe przygody drzemią. Najpierw spacer kopalnianą alejką i szybka przejażdżka górniczą kolejką. A kawałek dalej, nieopodal od torowiska, znajdziesz podziemne sportowe boiska. Później do małej łodzi wsiadasz i słoną wodą się spławiasz. A jeśli chcecie mieć bilety tanie, polecamy wczesne kupowanie. Kopalnia Soli Bochnia. Atrakcje inne niż wszystkie. Więcej informacji i rezerwacja biletów na kopalnia-bochnia.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: 100 lat to za mało w Radiu Alex. Zespół Focus. Wracamy do nas, bo okazuje się, że coraz częściej sprzed restauracji na Podhalu znikają parasole, te wielkie, pod którymi często spożywamy posiłki. Ostatnio dwa takie wielkie parasole ktoś podprowadził właścicielom hotelu i restauracji w Rydzawce. Sprawa trafiła na policję, która ma już więcej zgłoszeń w tego typu sprawach. Może jeszcze nie mówimy o pladze, ale na pewno to nic normalnego i miejmy nadzieję, że sprawcy niebawem będą już w rękach policji. No i żaden parasol ochronny ich nie uratuje. Zdjęcia takich skradzionych parasoli znajdziecie na radioalex.com.pl. Może gdzieś je widzieliście. Warto pomóc, choćby anonimowo.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: had to go to visit you.
1: Land of Make Believe. Bardzo przyjemne dźwięki od ekipy Bugs Fizz w Radiu Alex. Za chwilę będzie 20, to będzie czas wiadomości i prognozy pogody, a po 20 będzie nowy biznes polskiego. Muzyka, celebryty i biznesmena w jednym. Szczegóły niebawem, będziemy też u nas i sprawdzimy, co fajnego przed nami. Zostańcie z Radiem Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: zaprasza.
1: Po reklamie.
2: I to jest już 20. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości te z kraju i ze świata. Ma dla nas Katarzyna Podraza.
3: Siła NATO oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po szczycie w Ankarze, mówił na jego zakończenie prezydent Karol Nawrocki. Od razu przenosimy się do stolicy Turcji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski, który był na konferencji prezydenta. Michale, jak ocenia on sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co mówił o rozmowie z prezydentem Trumpem?
4: Dzień dobry. Karol Nawrocki podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Przypomniał, że Ameryka jest głównym płatnikiem sojuszu, a więź transatlantycka została potwierdzona tu podczas rozmów w Ankarze. Prezydent mówił też o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
5: Autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.
4: Prezydent dodał, że Stany pozostają naszym przyjacielem, a Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla światowego pokoju, nie tylko z perspektywy Polski, ale wszystkich państw sojuszu. Ankara, Michał Radkowski.
3: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj dzień przerwy. Od jutra czekają nas jednak emocje związane z meczami ćwierćfinałowymi. Trwający mundial jest rekordowy pod względem uczestników. Zmagania o tytuł rozpoczęło 48 zespołów. Więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej.
6: Dobry wieczór.
3: Wojtku, skład najlepszej ósemki turnieju pokazuje jednak, że piłkarsko najsilniejsza nadal jest Europa.
6: No zgadza się, bo z 8 ćwierćfinalistów jedynie 2 jest spoza Europy. To Maroko, czyli 4. zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału. No i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu. No mimo, że spotkanie będzie rozgrywane w Bostonie, no to w Paryżu, ponad 5000 kilometrów dalej, wprowadzone zostaną specjalne środki ostrożności. Stacje metra w okolicy Pól Elizejskich będą zamknięte, tak by nie powtórzyły się zamieszki sprzed 4 lat.
2: Czwartek pogodowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu nie będzie idealny, chociaż tak naprawdę to będzie kiepski, szczególnie na Podhalu. Jutro w Zakopanem tylko 10 stopni, przelotne opady deszczu i silne podmuchy wiatru. Trochę lepiej w Nowym Targu, bo w Nowym Targu jutro maksymalnie do 15 stopni, a najlepiej w Bielsku. Podbeskidzie jutro cieplejsze, 18-19 stopni, choć też przelotnie na Podbeskidziu popada. Nie będzie padać już w piątek i wtedy na termometrach na Podbeskidziu w okolicach 20 stopni, a na Podhalu 15. Skoro już po 20, to ruszamy dalej z muzyką wybraną na lato. W środę 8 lipca Ricky Martin na początek tej godziny w Radiu Alex z nadzieją, że zmieni nam pogodę, że będzie trochę cieplej. Livin' La Vida Loca, później September, Cry For You. W Gorze Gubczyk. Cześć ponownie w Radiu Alex. To są 3 minuty po 20.

0: Yes, sir, I can boogie. Ekipa Bakara w Radiu Alex, a teraz biznesmen, muzyk, celebryta. No, chłopak pobija rekordy w ilości koncertów. Ma swoją stację benzynową, kolejne stacje podobno są w drodze, a w swoim sklepie internetowym Skolim mocno rozszerza asortyment. Teraz można sobie też kupić bieliznę w palemki, i damską, i męską. Ja myślę, że sprzedaż mocno podskoczy, gdy to sam zainteresowany będzie modelem na stronie. Fani pewnie nie mieliby nic przeciwko. Ekipa Backstreet Boys za chwilę w Radiu Alex. Quit Playing Games.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są wakacje, a jak wakacje, to wyjazdy.
4: Kany!
3: Kakolwiek! Ale tym razem to nie wy musicie jechać, a my przyjedziemy do was. Ślebodno-Ławecka Radia Alex.
4: Jako Ławecka?
3: Ślebodno! Każdy piątek po 13:00. Szczegóły na stronie radioalex.pl.
1: Sponsorem programu Ślebodna Ławeczka Radia Alex jest Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. karpatiabs.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Alex.

0: Lubega w Radiu Alex. Piątek coraz bliżej, a w piątek po 12 ślebodna ławeczka Radia Alex. Władek Biały naszą niebieską ławeczkę znowu weźmie na spacer, no i dotrze do kolejnej miejscowości w regionie. Gdzie będziemy? Wszystko się wyjaśni na Facebooku Radia Alex. Będzie filmowa zapowiedź. Warto na naszego Facebooka zaglądać, bo tam także zapowiedzi rozmów z gośćmi naszej ławeczki. Polecamy się w piątek od 12 i w eterze, i na żywo w kolejnym miejscu, i też w internecie. Ślebodna ławeczka Radia Alex w każdy piątek w samo południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana.

0: Gio da Silva i jego wersja I Will Survive, Glory Gaynor w Radiu Alex. To mocna muzyczna i letnia energia na koniec tej godziny. Za chwilę wiadomości o 21:00, później prognoza pogody, a jeszcze później gramy dalej muzykę wybraną na lato z nadzieją, że się ta pogoda w końcu zdecyduje na jeden wakacyjny wariant. Bardziej letni, cieplejszy niż aktualnie. Polecamy się i po 21:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Po reklamie.
0: Środa, 8 lipca i 21:00 na zegarach. Sprawdzamy najnowsze wiadomości. Katarzyna Podraza.
4: Efekty szczytu NATO w Ankarze są powyżej naszych oczekiwań, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po powrocie do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina był wóz satelitarny i nasz reporter Michał Krasoń.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Michale. Co udało się osiągnąć?
5: Jak mówił Radosław Sikorski, dzięki wspólnemu stanowisku rządu i prezydenta na szczycie słyszalny był nie tylko głos Polski, ale całej wschodniej flanki NATO.
6: Podkreśliliśmy ważność formatu E5, a więc tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, aby zachód Europy nie próbował decydować za czy to Europę Wschodnią, czy Południe.
5: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania.
5: Ważnym elementem jest porozumienie o serwisowaniu rakiet do systemu Patriot w Europie, także w Polsce, oraz decyzja o rozbudowie infrastruktury, w tym rurociągów paliwowych na wschód Europy.
4: Z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl, rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników smartfonów w czasie wyjazdów zagranicznych. Mamy kolejne pytanie. Czy powinniśmy instalować aplikacje pochodzące z kraju, w którym się aktualnie znajdujemy?
8: No, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj pytanie, jak bardzo ufamy takim platformom jak sklep App Store od Apple czy Google Play od Google, dlatego że z perspektywy tych dwóch platform nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi aplikacja, jest tak samo restrykcyjnie i rzetelnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast rozumiemy pewnie to, że w różnych krajach są różne lokalne przepisy, które mogą potencjalnie powodować, że logowanie do jakiejś aplikacji będzie wymagało podania dodatkowych danych, być może skan jakiegoś dokumentu, no to już sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno musimy z danej aplikacji skorzystać.
4: Radził Piotr Konieczny.
0: Podobno od weekendu w pogodzie na Podhalu i na Podbeskidziu ma być lepiej, a do weekendu to będzie tak sobie. Jutro w Zakopanem tylko 10 stopni, przelotne opady deszczu, choć chwilami też ma być słonecznie. Na Podbeskidziu jutro bardzo podobnie na niebie, natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to dużo cieplej, bo w Bielsku jutro 18 stopni, a w weekend w Bielsku bliżej 25 stopni, na Podhalu tak w okolicach 15-17 maksymalnie. 8 lipca to jest środa, już po 21:00, więc w Radiu Alex czas wrócić do muzyki wybranej na lato. Gypsy Kings na początek, ich Bamboleo, a później Felix Jenischaus będzie Walk With Me. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.
1: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana na lato.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Na zegarze jest już 22, jest Katarzyna Podraza. Czas więc na wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy.
5: W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenia B2B w umowy o pracę. Dotychczas mogły to robić tylko sądy. Igor Skrzypek. Igorze, kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
6: W myśl prawa pracy każdy zatrudniony, który ma określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania, powinien mieć umowę o pracę. Czyli na przykład kelner pracujący w restauracji na umowie zlecenie może zgłosić się do inspekcji.
7: Wówczas inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji.
6: Wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli inspektor uzna, że prawo wymaga tu umowy o pracę, najpierw wyda pracodawcy polecenie usunięcia nieprawidłowości. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy umowa może być przekształcona. Ważny jest tu tryb odwoławczy. Jeśli pracodawca nie zgodzi się z decyzją inspekcji pracy, sprawa trafi do sądu pracy. Wtedy decyzja będzie wstrzymana do czasu wydania orzeczenia.
5: Senat poparł nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania m.in. z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Nie zaproponował poprawek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. W projekcie przewidziano wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Alarm pogodowy ogłoszono w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
8: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja kolei publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałoby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
4: Siedem, osiem stopni, tyle na termometrach tej nocy w Zakopanem. W Nowym Targu całe 9. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, to minimalnie 11-12 stopni, tyle będzie w Bielsku. Nocą nie powinno padać, nad ranem jakieś słabe opady deszczu mogą się pojawiać. Jutro w ciągu dnia też te opady są niewykluczone. Słońce też będzie do nas zaglądać. A na termometrach, no najmniej w Zakopanem, 10 stopni. W Nowym Targu 15, w Bielsku Białej jutro do 18 w piątek. Trochę cieplej, a w weekend znacznie cieplej. Środowy program po godzinach 8 lipca właśnie się kończy. Zostawiam Was z muzyką wybraną na lato, a my słyszymy się jutro po 17. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Dobrej nocy, bye bye.
9: Radio Alex. Muzyka wybrana na lato.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.